0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Torunia radni dyskutowali m.in. o konsultacjach społecznych dotyczących komunikacji miejskiej w Grodzie Kopernika. Ruszyło one w piątek o 17 spotkaniem w Jordankach, a zaplanowano jeszcze 3 dodatkowe oraz możliwość uzupełnienia ankiety elektronicznej. Konsultacje komentuje Klub Radnych PiS, przewodniczący Adrian Mul oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek.
2: Na pewno jest zaproponowana pewna rewolucja i my sami weźmiemy udział w tych konsultacjach. Zawsze wysyłamy jakieś delegacje. Ja też planuję uczestniczyć w takich konsultacjach na Lewobrzeżu i wówczas będziemy na pewno na ten temat rozmawiać. Ten temat był poruszany też w ostatnich miesiącach, że jednak zbyt wiele nie zmieniło się w komunikacji miejskiej, a były duże zapowiedzi prezydenta Pawła Gólewskiego. Także zobaczymy, czy rzeczywiście nasi mieszkańcy będą mieli do czynienia z poprawą funkcjonowania MZK.
3: Tu chodzi o usprawnienie komunikacji głównie na Lewobrzeżu, bo tam te autobusy faktycznie jeżdżą bardzo rzadko. A jeśli chodzi o komunikację generalnie w całym Toruniu, to wprowadzenie rozwiązania, które kiedyś funkcjonowało, że autobusy jeżdżą regularnie, co 15-20 minut w godzinach szczytu, te najbardziej oblegane linie, albo co pół godziny, co godzinę, tak żebyśmy nie musieli co chwilę patrzeć na rozkład jazdy i zastanawiać się, kiedy trafimy na ten autobus czy też tramwaj, tylko żebyśmy wiedzieli z góry, ok, jeżeli odjeżdża o pełnej godzinie czy 15 po, to wystarczy zapamiętać to i przyjść na przystanek o odpowiedniej porze. To ułatwia życie i też zachęca mieszkańców do tego, żeby z tej komunikacji korzystać, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby utrzymywać status quo, ale też o to, aby mieszkańcy przesiadali się z samochodów na autobusy, na tramwaje.
1: Do proponowanych zmian pozytywnie odnosi się również przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
4: Na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej przysłuchiwaliśmy się prezentacji

0: właśnie, która została przygotowana przez firmę, która no już od wielu miesięcy pracuje nad tymi rozwiązaniami. Ja myślę, że wszyscy w Toruniu, którzy korzystają z komunikacji, bo ku mojej małej satysfakcji, no to korzystanie z komunikacji miejskiej wciąż nie jest na takim poziomie, który byśmy wszyscy oczekiwali. Więc ja myślę, że musimy się przede wszystkim odnosić do osób, które korzystają z tej komunikacji, bo te, które nie korzystają, to pewnie nie mają żadnych zastrzeżeń, bo nie korzystają. A chodzi o to, żeby jak najwięcej osób korzystało z komunikacji miejskiej. I tak jak powiadam, osoby, które znają tą problematykę, korzystając z komunikacji miejskiej, jednak mają sporo zastrzeżeń do jej funkcjonowania. I ja się bardzo cieszę, że wreszcie chcemy w tym obszarze zrobić, rzekłbym, taką rewolucję, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo widać, że tutaj trzeba w jakiś sposób wszystko w kontekście siatki połączeń, myślę, zbudować w dużej mierze na nowo.
1: Z kolei były prezydent Torunia Michał Zaleski ma jedną uwagę co do całego procesu konsultacji.
2: Pomysł jest, ten pomysł trafia w tej chwili do mieszkanek i mieszkańców Torunia. Moja prośba, którą będę artykułował do władz miasta, jest taka, aby te konsultacje jednak potrwały dłużej. My mamy zaledwie 3 tygodnie na konsultacje w tak ważnej sprawie. Pan prezydent przed chwilą przedstawiał pozytywy tych zmian, na jakie liczy. Ja też na nie liczę, a więc zwiększenie częstotliwości, dostosowanie do potrzeb, do napełnień przede wszystkim. Puste autobusy czy puste tramwaje to są po prostu ewidentne straty. Natomiast no, nie było też mowy o tym, że ilość linii w Toruniu się o prawie 1/3 zmniejszy, a więc będziemy mieli mniej linii autobusowych, tramwajowych chyba nie, ale autobusowych na pewno. Myślę, że to w konsultacjach też wybrzmi po to, aby uzyskać ten pozytyw, a więc aby uzyskać pozytyw zwiększenia częstotliwości w tych liniach, które będą kursowały.
1: Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 czerwca o 17:30 w Szkole Podstawowej nr 31 przy ulicy Dziewulskiego. Ankieta online będzie dostępna dla mieszkańców od 15 czerwca. Po ciężkiej zimie toruńskie wodociągi ruszają z modernizacją. Ta kosztować będzie prawie 98 milionów złotych. Miasto udało się jednak pozyskać dofinansowanie w wysokości 56 milionów. Planowana jest m.in. modernizacja ujęć czy budowa farmy fotowoltaicznej. O szczegółach mówi prezydent Paweł Gulewski.
3: Bezpieczeństwo i stabilność całego systemu dystrybucji wody i ujęć, bo to są te korowe zadania, które są wpisane w projekt aplikacyjny. Bardzo dziękuję zarówno zarządowi toruńskich wodociągów, ale korzystając z obecności pana prezesa w naszym miejscu, bardzo dziękuję za to, za przychylność, za to, że rzeczywiście po pierwsze są jeszcze tego typu narzędzia finansowania i współfinansowania tych działań, które są ultra ważne dla samorządów, które prowadzą tego typu spółki. Jednym z elementów bezpieczeństwa to jest oczywiście kwestia dotycząca właśnie stabilizacji rozsyłu, przesyłu wody poprzez wodociągi, ale także kwestia stabilności ujęć, w tym przypadku dwóch. No i oczywiście zaopatrujemy w wodę nie tylko gminę miasta Toruń, ale cały powiat toruński, partnerów z wielu gmin, umowy obustronne są podpisywane, były podpisywane jeszcze w latach poprzednich. Chodzi o to, żeby rzeczywiście tą całą infrastrukturę cały czas modernizować. Środki finansowe dotyczące, cały szkielet finansowy dotyczący tego działania, które już w zasadzie rozpoczyna się w roku 2026, intensyfikacja działań w latach kolejnych aż do roku 2029. 98 milionów złotych, szanowni państwo, koszt całego projektu. I dofinansowanie również znaczące, o tym będzie zapewne mówił pan prezes, 56 milionów złotych ze środków funduszy europejskich. To jest wiązka feniksowa i o tym warto mówić, na co te środki zostaną przeznaczone. Modernizacja dwóch ujęć newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania firmy, jaką są wodociągi toruńskie, to oczywiście Jedwabno i Dwęca, no i oczywiście Mała Nieszawa. Ostatnie nakłady, tak jak patrzyliśmy historycznie, to są lata 2010-13, te takie największe poczynione, jeśli chodzi o ujęcie na Dwęcy, czyli w Jedwabnie. No i oczywiście druga kwestia, która jest bardzo ważna, a sami wiemy, jak newralgiczny jest stan wodociągowy na terenie gminy miasta Toruń, szczególnie w sezonie zimowym. Przeżywaliśmy to wielokrotnie teraz. Kiedy następowały te przemrożenia, w wielu miejscach musieliśmy interwencyjnie działać. W ramach tego projektu modernizacja 15 odcinków, prawie 9 kilometrów łączna długość tych odcinków, która będzie podlegała modernizacji. Dodatkowe działania, które będą finansowane z tych środków, to oczywiście i farma fotowoltaiczna, 1.1 KW, jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście specjalny system monitorujący całą sieć rurociągową. Tej sieci jest prawie 780 km, szanowni państwo, więc jest

0: naprawdę co modernizować, co monitorować, co utrzymywać. Te środki są imponujące i wiemy i znamy doskonale to, w jaki sposób wodociągi realizują swoje zadania inwestycyjne, o sposób realizacji. Przerób tych środków jesteśmy absolutnie spokojni, ale to tylko pokazuje to myślenie do przodu, tą dbałość o infrastrukturę, która jest newralgiczna, która powinna być modernizowana interwałowo i rzeczywiście te środki będą bardzo dobrze spożytkowane do roku 2029 w poszczególnych miejscach przeznaczonych, zidentyfikowanych do tego będą się zadziewały prace inwestycyjne, modernizacyjne.
1: Na spotkaniu ogłaszającym projekt obecny był również zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
2: W tej chwili przygotowujemy się do spełnienia dyrektywy unijnej nowej jakości wody i co najważniejsze, Toruń idzie w tym kierunku. Przede wszystkim priorytetem Unii Europejskiej, jak również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest oszczędność tej wody, która wypływa od nas z wodociągów, czyli jak najmniejsze straty. Dzięki tej właśnie sztucznej inteligencji, tym systemom, które będą zamontowane choćby na waszych sieciach, będziemy mogli kontrolować ilość wody przypływającej przez rury, a co najważniejsze, wyłapywać wcześniej awarie, które jeszcze nie doszły do skutku, bo wszystkie mikropęknięcia będą zauważane przez te logery, które będą pozwalały na szybszą reakcję wodociągów, czy to zmniejszenie ciśnienia, czy też od razu usunięcie takich awarii. Oczywiście to, co było wspomniane przez pana prezydenta, dwa ujęcia wody, które są strategiczne dla tej części miasta, będą również przygotowane i odnowione. Sama stacja uzdatnienia wody, więc widać ewidentnie, że pracy jest dużo. Projekt jest naprawdę imponujący. To, co mówimy, 98 milionów cała inwestycja, 56 milionów z pieniędzy unijnych, pokazuje, że jest to jednak całe zadanie przemyślane.
1: O działaniu toruńskich wodociągów i planach na najbliższe lata mówi prezes Władysław Majewski.
3: To są dane za 25 rok. Produkujemy w tej chwili 15 milionów metrów sześciennych wody. Mniej więcej tyle ścieków mamy oczyszczonych. Tak jak wspomniał pan prezydent, to nie jest tylko Toruń. My też obsługujemy całe okolice. Dużą część metropolii toruńskiej również obsługujemy. Łącznie z miastem Ciechocinek i miastem Inowrocław. Długość sieci wodociągowej jest grubo ponad 700 km. W sieci kanalizacyjnej już mamy 800, a doliczając kanalizację deszczową przekroczyliśmy już 1000 km. Po prostu sieci kanalizacyjnej. Pracują nas 325 osób. Przychody ze sprzedaży za ostatni rok 135 milionów złotych. I tu jest ważny zakres rzeczowy projektu, to co będziemy realizować. Nastawiamy się przede wszystkim na modernizację technologii na dwóch podstawowych ujęciach wody, czy ujęcia Dwęca i Dławna i ujęcie Mała Nieszawka. To ma nam w jeszcze lepszy sposób spełnić najnowsze wymagania dyrektywy unijnej dotyczącej wody do spożycia, zapewnić niezawodność pracy ujęć, zapobiec potencjalnym awariom i na ujęciach, i na sieci. Taki jak gdyby jest zasadniczy cel wszystkich tych działań modernizacyjnych. My możemy się pochwalić, że mamy w Toruniu naprawdę dobrą technologię, dobrą jakość wody, ale utrzymanie wysokiego poziomu niestety wymaga kolejnych inwestowania, kolejnych milionów. Musi być to proces stały, inaczej będziemy się po prostu cofać, nie inwestując w kolejne działania. Jest to taka ciekawostka pewna. Na ostatniej pozycji mamy budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Dwęca. Jest to farma, która będzie służyła potrzebom owej stacji, czyli również zwiększamy pewną niezawodność energetyczną, zapobiegamy pewnym kryzysom również energetycznym, gdy taki miało dojść. To mamy niezależne źródło zasilania, przynajmniej części po prostu roku, niezawodność energetyczną i taki element został również tutaj wprowadzony. To są efekty tego projektu. Bezpieczeństwo, niezawodność, utrzymanie wysokiego poziomu jakości wody. My się tym chwalimy w kraju. Jesteśmy znani z tej bardzo dobrej jakości, dobrych technologii. Musimy to utrzymać i te wszystkie działania mają służyć nam utrzymaniu jakości i to, żeby nasi klienci, mieszkańcy Torunia byli po prostu z tej jakości zadowoleni. Ograniczenie strat wody w Toruniu, te straty wody nie mamy na dużym poziomie. One są też w czołówce krajowej, ale unowocześniamy system badania tych strat wody poprzez strefowanie miasta, zamontowanie specjalnych urządzeń, które nam będą pokazywać jak gdyby ten obrót wody nie w całym mieście, ale w poszczególnych sektorach miasta, co nam potem ułatwia szukanie ewentualnych wycieków, strat i zapobieganie po prostu awarii. Racjonalizacja zużycia zasobów, energia ze słońca. Wartość dofinansowania 98 milionów, wysokość wkładu 56 milionów, okres realizacji 26-29. Rok bieżący to jest czas przygotowania całej dokumentacji projektowej i przetargi i podpisywania umów z wykonawcami. Rok 27-28 to jest właściwy okres realizacji, 29 jest to już rozliczanie projektu, bo okres kwalifikowalności kończy się

na roku 2029, więc okres realizacji jest stosunkowo krótki. Właśnie musimy całość robót wykonać w okresie 2 lat. Informacja historyczna. My z Narodowym Funduszem współpracujemy już od wielu, wielu lat i realizujemy właśnie tylko z Narodowym Funduszem wszystkie duże projekty. Ja przypomnę, że rozpoczęło się od już takiego historycznego projektu ISPA w Toruniu. To jest budowa 300 km kanalizacji sieci, budowy sieci kanalizacyjnej na wszystkich osiedlach domków jednorodzinnych. Było to olbrzymie przedsięwzięcie realizowane przez kilka lat. Kosztowało około 400 milionów złotych, ale ono jakby postawiło Toruń na zupełnie innym miejscu. Podwojono ilość sieci, otworzono nowe tereny, podniesiono niebywale standard życia na wszystkich tych osiedlach domków jednorodzinnych, bo przecież przed 2010 rokiem wrzosy wielkie osiedla nie miały w ogóle kanalizacji. Wszystko funkcjonowało na szambach. Teraz trudno w to uwierzyć, ale takie to wtedy były po prostu czasy. To wszystko udało się dzięki temu wielkiemu projektowi, wielkiemu wysiłkowi udało się to zrealizować. Potem były kolejne jeszcze 2 projekty, każdy powyżej 100 milionów złotych i teraz to jest właściwie czwarty etap. Czwarty etap, projekty podobnej wielkości, już idące w stronę. Państwo zwrócą uwagę, już nie mamy w Toruniu potrzeb dotyczących budowy nowych sieci. My mamy skanizowania na poziomie 99%.

0: ale spełnienie kosztuje. I dobrze, że udaje nam się pozyskać środków, że uzyskujemy taką pomoc na wypełnianie tych nowych, ostrzejszych warunków, które spółka musi spełnić.
1: Planowane roboty budowlane w toruńskich wodociągach będą realizowane w latach 2027-2029. Latarnik, Rybitwa i Borsuk gotowe do działania. Czyli Kujawsko-Pomorskie wznawia wakacyjne połączenia pociągowe. Mówi o nich Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
2: Wakacje coraz bliżej, wracają też połączenia kolejowe, no i tutaj mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego będą mogli się naprawdę wybrać w Polskę w te wakacje.
3: Tak, tradycyjnie już w wakacje marszałek uruchamia tak zwane połączenia wakacyjne. W tym roku to są trzy połączenia, czyli połączenie na Hel, bardzo lubiane połączenie, połączenie do Tlenia i połączenie Rybitwa do Kołobrzegu. Pozwólcie Państwo, że po kolei opowiem o tych marszałkowskich wakacyjnych połączeniach. Czyli pierwsze połączenie na Hel, bardzo lubiane, takie, które jak wybieraliśmy nazwy, to było kilka tysięcy zgłoszeń. Zresztą, kto nie lubi Półwyspu Helskiego i samego Helu? No, każdy, w każdym budzi sentyment, bo to rzeczywiście miejsce wyjątkowe i fajne. Ruszamy z Bydgoszczy, mamy też dla Państwa kilka nowości. To jest Bydgoszcz i Laskowice Pomorskie w naszym województwie, a potem jedzie już województwem pomorskim i tam w międzyczasie też oczywiście są stacje Gdynia, Gdańsk, czyli całe Trójmiasto też mijamy tym połączeniem. To połączenie mamy kilka nowości. Po pierwsze wydłużyliśmy, czyli na Helu można będzie teraz spędzić aż 9 godzin, więc myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. Czyli startujemy przed 7 z Bydgoszczy, na Hel dojeżdżamy krótko przed 11, a z powrotem do pociągu wsiadamy 2 minuty przed 20. Czyli ponad 9 godzin spędzamy na Helu i na Półwyspie Helskim. Inauguracja połączenia jest 27 czerwca w sobotę, czyli w pierwszy dzień wakacji. 28 czerwca zaś robimy inaugurację połączenia z Torunia przez Grudziądz do Tlenia, czyli zdecydowanie naszej kajakowej stolicy województwa. Kto nie był w Tleniu, to zachęcam, bo to jest okazja. Miejscowość jest piękna, jest tam wszystko, jest przyroda, są ptaki wyjątkowe, jest Zalew Żurski, który jest wyjątkowym połączeniem, jest rzeka Wda, którą kochają kajakarze, w tym ja. My tam będziemy mieli inaugurację 28, czyli w pierwszą niedzielę wakacji i tam będą na Państwa czekać ludzie z Kociewia, więc zapraszamy bardzo serdecznie do Tlenia. I trzecie wakacyjne połączenie marszałka to połączenie do Kołobrzegu, tak zwanej stolicy zachodniego wybrzeża Polski, pięknej miejscowości uzdrowiskowej. I jest to uzupełnienie, bo marszałek ponad rok temu uruchomił połączenie, jest od poniedziałku do piątku. Można dojechać do Kołobrzegu i realizujemy to we współpracy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, bo jeżeli przekraczamy granicę, to taka współpraca jest niezbędna i tutaj jest porozumienie. To połączenie jest od poniedziałku do piątku, a wakacyjne połączenie uzupełnia to jeszcze o sobotę i niedzielę. To od poniedziałku do piątku, dlatego że Kołobrzeg, jak wiadomo, jest też stolicą uzdrowiskową. Jest tam sporo sanatoriów i mieszkańcy naszego regionu mogą dzięki temu dojechać. A teraz jeszcze uzupełniamy to sobotę i niedzielę. Tu również zapraszam, każdy, kto był w Kołobrzegu, wie, że miejscowość zostawia po sobie ślad, bo jest naprawdę piękna, wyjątkowa, bardzo zadbana. Więc zapraszamy Państwa. Jest same wakacje, macie Państwo czas do 31 sierpnia. Skorzystajcie z tych trzech połączeń.
1: Jak informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu, jego wydatki na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w 2026 roku wyniosą rekordowe 267 milionów złotych. W Toruniu powstanie szkoła branżowa drugiego stopnia. Rekrutacja ruszy już niedługo, tak by młodzież mogła rozpocząć naukę już od września. Skąd taka decyzja i gdzie powstanie placówka? Opowiedziała nam o tym zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska, z którą rozmawialiśmy podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia.
4: Państwo radni podjęli uchwałę, która pozwala nam na utworzenie szkoły branżowej drugiego stopnia. Do tej pory w Toruniu funkcjonują szkoły branżowe pierwszego stopnia. Kształcą łącznie w 8 zawodach. Mamy uczniów, którzy kształcą się w oddziałach od 1 do 3 i po skończeniu tak naprawdę trzeciej klasy byli zobligowani do kontynuowania nauki. Z tym, że tej właśnie szkoły branżowej drugiego stopnia nie było w Toruniu, stąd też bardzo dużo młodzieży wyjeżdżało poza Toruń, szukając wsparcia w sąsiednich miastach, które taką szkołę branżową posiadały. Spotkałam się z rodzicami i przedstawicielami szkoły, z przedstawicielami młodzieży, która wyraziła aprobatę do utworzenia tak naprawdę szkoły branżowej drugiego stopnia. Centrum Kształcenia Ustawicznego, dyrekcja oraz nauczyciele również zgodzili się na to, żeby ta szkoła branżowa drugiego stopnia była utworzona w jej strukturach, co pozwala uczniom, ponieważ to będzie szkoła, która będzie szkołą zaoczną, pozwala również młodzieży, która ukończy szkołę branżową pierwszego stopnia, podjąć pracę w zawodzie, ale jednocześnie kontynuować naukę. Szkoła branżowa drugiego stopnia daje taką możliwość uczniom zdania matury i kontynuowania nauki na studiach.
1: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu znajduje się przy placu Świętej Katarzyny 8. Koncerty, plecenie wianków, kino plenerowe czy piknik wiślany. To wszystko oznacza, że czas na Dni Torunia. W tym roku będzie ich aż 10.

0: dni będą trwały od 19 do 28 czerwca, więc wydłużamy okres zabawy w naszym mieście. I Dni Torunia to dziesiątki wydarzeń dużych, skalowych, wydarzeń średnich, wydarzeń małych, o charakterze kulturalnym, o charakterze społecznym, widowiska, plenerowe przedsięwzięcia, również jarmarki, biesiady. Wszystko to, co związane jest z historią i flisactwa w naszym mieście i historią kopernikańską, ale również dobrą zabawą, spędzaniem wzajemnie dobrego czasu, będzie także wysoka kultura i o to również zadbamy. Ja chciałbym się skupić na kilku aspektach, które są już w przygotowaniu jako scenariusz. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od 19 czerwca. Będziemy gościć delegację z Kowna i to już jest potwierdzone. Czekamy oficjalnie na zwrotkę w kontekście tego, który z wicemerów Kowna przyjedzie do nas, ale nie mówię o tym bez kozery. Oczywiście ustaliliśmy jesienią tamtego roku, będąc w oficjalnej delegacji na wyjeździe w Kownie, że Dniom Torunia będzie towarzyszyć Kowieńska Orkiestra Symfoniczna. Wspólne koncerty Kowieńskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem oczywiście toruńskiego zespołu TOS-u i zespołu Trevoci uświetnią, zainaugurują Dni Torunia 19. Tam oczywiście oficjalny opening. Warto podkreślić, na tym przede wszystkim chciałbym się skupić, na tych wydarzeniach, które rzeczywiście po raz pierwszy odbyły się w zeszłym roku, a chcemy je powtórzyć w tym, to oczywiście piknik wiślany i cała biesiada Flisacza, która odbędzie się dzień później, czyli 20 czerwca od godziny 12 do 19. Bardzo ciekawy element i taki element związany z integracją społeczną, ale przede wszystkim także i dobra kuchnia, bo to sobie wszyscy chwalili. Oczywiście będziemy częstować mieszkańców, turystów dobrym, smacznym tortem. Oczywiście w akurat ten kontekst Dni Torunia jest poświęcony specjalnemu artyście, którego chcemy uhonorować. Ja osobiście już dzisiaj zapowiadam, że uhonoruję go najwyższym wyróżnieniem i medalem prezydenta miasta Torunia. Torunium to oczywiście Jacek Jerka i jego twórczość. I chcemy zaprosić wszystkich na specjalny wieczór. On się odbędzie 20 czerwca i tu będzie spotkanie z twórcą. Będziemy prezentować jego pracę i akurat w Ratuszu Staromiejskim będę chciał uhonorować pana Jacka Jerkę tym wyróżnieniem prezydenta miasta Torunia za promocję naszego miasta, ale przede wszystkim za twórczość artystyczną, niebanalną, rozpoznawalną nie tylko na terenie całej Polski, ale również całego świata. Dodatkowo tu jeszcze kwestie do uzgodnienia. Planujemy taką plenerową wystawę wielkoformatową prac, wybranych prac artysty Jacka Jerki. Ona prawdopodobnie będzie nam towarzyszyła na końcu Dni Torunia, ale jeszcze ostateczną datę inauguracji tej plenerowej wystawy i galerii będziemy komunikować. Powracamy i sprawdziła się formuła śniadania na trawie. Dzień później oczywiście to już jest niedziela, po tych najważniejszych wydarzeniach piątkowo-sobotnich chcemy trochę poodpoczywać na trawie i rzeczywiście tak jak rok temu pierzeja rynku staromiejskiego od strony południowej i zachodniej będzie obłożona trawą. Wielki festyn rodzinny z piękną, delikatną muzyką jazzową w tle będzie nam towarzyszył. Zapraszamy wszystkich mieszkańców od godziny 10. Bardzo ważna kwestia z punktu widzenia tych dni, które są wpisane w historię naszego miasta, ale także tych bardzo ważnych wydarzeń z kalendarza samorządu Torunia, to oczywiście Święto Miasta 24 czerwca. Ona przypada teraz na środę od godziny 18:00, msza w Indencji Miasta w Katedrze Świętych Janów i rozpoczynamy tutaj te obchody oficjalne po mszy o godzinie 20:00. Bardzo podniosły koncert klasyczny, churalny w uzupełnieniu tego wydarzenia w dniu 24 czerwca. Muzyka barokowa w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, a więc również melomani, fanatycy muzyki klasycznej znajdą coś tutaj dla siebie.
1: Przez 10 dni w Toruniu odbędzie się wiele koncertów. Nie zabraknie również lokalnych kapel, czyli m.in. Paralyż Band, mówi zastępca prezydenta Adam Szponka.
2: Święto Miasta to dużo, dużo muzyki. Jest to kilkanaście koncertów w różnych miejscach, o różnym charakterze. Jest to muzyka klasyczna, która rozbrzmi m.in. tutaj na Jordankach. Mamy fantastyczne koncerty na bulwarach, mamy koncert Toruńskiej Gwiazdy na Błoniach Nadwiślańskich i ta muzyka będzie bardzo, bardzo zróżnicowana. Warto powiedzieć i podkreślić sobie, że jedną z gwiazd będzie lubiana toruńska kapela, jaką jest Paralyż Band, która obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Chcielibyśmy ten okrągły jubileusz też z nimi spędzić, z nimi świętować. Pojawi się również koncert, który co roku jest na Święcie Miasta, to jest Ocalić od Zapomnienia, koncert poświęcony Grefucie, między innymi Zausze, więc wiele fajnych i ciekawych utworów. Jesus Christ na Zamku Dybowskim sprawdził nam się zamek jako

więc też warto podejść zobaczyć sobie Jezusa w klasycznej wersji, ale w wykonaniu naszego teatru muzycznego. Na pikniku wiślanym pojawi się oczywiście dużo, dużo atrakcji, będą strefy i kulturalna, i sportowa, pojawią się różne gwiazdy, z którymi można się spotkać, będzie tam dużo dobrego jedzenia, oczywiście tort, a na scenie też kilka fajnych wydarzeń, w tym kabaret Jurki. Serdecznie zapraszam na

0: różne podwodne stworzenia, a tym podwodnym stworzeniom będzie towarzyszyła grupa, zespół brazylijskich bębniarzy, który będzie nadawał rytm miastu w godzinach nocnych. Warto to zobaczyć. Grupa brazylijskich bębniarzy znana jest m.in. z festiwalu Opole. Pojawiała się Voice of Poland, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy, długi i piękny wieczór w Toruniu.
1: W tamtym roku podczas Dni Torunia plecenie wianków pokrzyżowała pogoda. W tym roku miasto liczy na lepszą aurę i zaprasza mieszkańców do zabawy po raz kolejny. Nie tylko na prawobrzeże, ale i na lewobrzeże. Mówi dyrektor toruńskiej agendy kulturalnej Marta Sochacka.
2: Istotnie

odprowadzić wianek w dół rzeki. O 20:30 z pomostu przy bulwarze filadelfijskim wyruszą łodzie pisackie w kierunku punktu widokowego. W tym samym czasie na Zamku Tyboskim utworzony zostanie korowód wraz z wiankiem miejskim, ale przy towarzystwie śpiewów, tańców i oprawy artystycznej, które również wyruszą w kierunku punktu widokowego.

ekologiczną komunikację. Zostanie stworzona instalacja Zielony Tramwaj. W środku tramwaju zostanie stworzona palmiarnia, która zostanie ustawiona przy ulicy Uniwersyteckiej. Można już zobaczyć pierwsze tramwaje, które podjechały właśnie w tym miejscu.

0: i przyciągną nam młode osoby.
1: Z kolei o tym, co przygotowała na Dni Torunia Toruńska Orkiestra Symfoniczna, mówi jej dyrektor Przemysław Kępiński.
2: Toruńska Orkiestra Symfoniczna jak co roku właściwie włącza się w wspólne celebrowanie Święto Miasta. Tym razem 19 czerwca zainaugurujemy właściwie to Święto Miasta. Wcale nie będzie to koncert taki bardzo stonowany, dlatego że do współpracy zaprosiliśmy trójkę znakomitych, bardzo charyzmatycznych, energicznych i takich trochę przełamujących stereotypy tenorów, można powiedzieć, nowej generacji, którzy we współpracy z naszą orkiestrą, ale także z orkiestrą Skowna, która właśnie na ten weekend do Torunia przyjeżdża, zaprezentują znakomity, bardzo crossoverowy, bym powiedział, repertuar. Nie tylko będzie muzyka klasyczna, ale będzie też muzyka popowa, bardzo dobrej jakości aranże symfoniczne, muzyka filmowa. I na ten koncert serdecznie zapraszamy właśnie na Bronia Nadwiślańskie, na Bulwar Filadelfijski. To już 19 czerwca, dzień później. To, nad czym chwilę bym się chciał zatrzymać, to koncert, którym będziemy celebrować właśnie dwie okazje, bo z jednej strony będzie to zakończenie naszego sezonu artystycznego, a z drugiej strony będzie to inauguracja 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. I do współpracy tutaj podczas tego koncertu inauguracyjnego, który odbywać się będzie na Centrum Kulturalno-Kongresowym, tutaj na sali koncertowej, zaprosiliśmy orkiestrę Skowna, która wykona właśnie w sobotę 20 czerwca ten dodatkowy drugi koncert. I we współpracy z naszą instytucją będzie łącznie, myślę, około ponad nawet 100 muzyków na scenie. Wykonamy bardzo ambitny repertuar symfoniczny. Po raz pierwszy w historii zagramy przepiękną muzykę Ryszarda Strausa, Tak orzeczy Zaratustra, kultowy poemat symfoniczny, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy miała też okazję zaprezentować się już światłodzienne kompozycja dwóch kompozytorek, toruńskiej Magdaleny Cynk, między innymi The Song of Two River, która będzie po części interpretowała muzykę opartą na właśnie tematach związanych z dwiema rzekami, zarówno toruńską Wisłą, jak i litewską Wiją. Także serdecznie zapraszam. Koncert symfoniczny znakomity, oprócz tych dwóch arcydzieł, o których wspomniałem, wariacje na temat Paganiniego, przepiękna muzyka Witolda Lutosowskiego, ale też cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa. Bardzo, myślę, przejmujący, wielki, symfoniczny koncert z udziałem dwóch orkiestr i to będzie inauguracja naszego festiwalu letniego, na który już teraz serdecznie zapraszam. Kilkanaście wydarzeń w trakcie miesięcy letnich, nie tylko podczas Święta Miasta, bo inaugurujemy, tak jak wspomniałem, 20 czerwca. Kończymy wielką, pompatyczną symfonią, piątą symfonią Gustawa Malera, ale także suitą z Drakuli Killera. To już 5 września, już, ale na zakończenie wakacji, we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej. W trakcie mnóstwo wydarzeń kameralnych, symfonicznych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak właśnie tworzymy nasze repertuary, żeby nie tylko meloman, ale także osoby, które uwielbiają znakomitą muzykę w aranżacjach symfonicznych, ale też w aranżacjach kameralnych, mogły znaleźć coś dla siebie. Trzeci koncert właściwie w ramach Święta Miasta, 24 czerwca, zapraszamy do Katedry Świętych Janów na godzinę 20. Myślę, że bardzo klimatyczny, wręcz bym powiedział mistyczny wieczór, na który serdecznie zapraszamy we współpracy z dwoma chórami akademickimi, chórem akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i oczywiście toruńskim chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie tego koncertu zabrzmi monograficzny koncert, właśnie to będzie norweskiego kompozytora Olli Jeilo. I ten koncert, myślę, o tyle wart uwagi, że właściwie przeprowadzi nas po części muzycznie od zmierzchu do świtu. Będzie to taka muzyka wpisująca się w klimat miejski, myślę. I znakomite dwie kompozycje właśnie tego norweskiego kompozytora, Sunrise Mass i Twilight Mass. Będzie to toruńska premiera, tak na dobrą sprawę, więc dużo tych premier w trakcie tych obchodów Święta Miasta, w trakcie tych trzech koncertów.
1: Większość wydarzeń plenerowych jest bezpłatna, a szczegóły na stronie ilovetorun.pl. Historia tej dzielnicy to notoryczna degradacja. Chełmińskie Przedmieście to kolejna odsłona naszego cyklu. Z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Spotykamy się tuż za tak zwanym ringiem Starówki, aby ruszyć na północ. Chełmionka to jedna z najbardziej eklektycznych dzielnic naszego miasta. O jej historii i współczesnej wersji zanikania opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
3: Naszym cyklem przenosimy się teraz do dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Ja słyszałam, że ty jesteś w ogóle dziewczyna z Chełmińskiego i że gdzieś ta dzielnica bardzo mocno w twoim sercu wybrzmiewa.
4: Tak, jestem z Chełmionki. Faktycznie mieszkałam tam w dwóch lokalizacjach, a w zasadzie nawet w trzech. Najpierw mieszkałam na Grunwaldzkiej, potem na Małochowskiego, czyli na Machorce, a na końcu na Szosie Chełmińskiej, ale już przy końcu, już tam w okolicach ulicy Długiej.
3: No to nie tylko historycznie, ale też tak społecznie historia tej dzielnicy gdzieś tam się splatała z swoją, nie wiem, mogę powiedzieć, młodością?
4: Tak, tak, dokładnie. Faktycznie się splatała i byłam bardzo związana z tą dzielnicą, ale teraz muszę powiedzieć, że poprzez te przebudowy przyznaję się, że czuję się sentymentalnie z nią związana, ale nie lubię tam chodzić. Mam naprawdę taką dużą niechęć.
3: O tej przebudowie na pewno jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiały, jednak chciałabym najpierw zacząć od początku tak naprawdę. Gdzie zaczyna się chełmińskie przedmieście, Chełmionka?
4: No to jest bardzo dobre pytanie. No, myślę, że zaczyna się w tym samym miejscu, co kiedyś, to znaczy zaraz za Starym Miastem, jak popatrzymy na północ, nawet już część Ringu znajduje się na chełmińskim przedmieściu, czyli na przykład Urząd Marszałkowski, czy Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia. Natomiast to jest fajna historia, ponieważ pierwotnie chełmińskie przedmieście przecież nie było tak daleko od centrum. Te przedmieścia wczesno-średniowieczne, a chełmińskie przedmieście było największym przedmieściem średniowiecznego Torunia, one było natychmiast za murami. To było od razu po prostu, jak za miastem, przymieść takie przyklejone w pewnym sensie. Dlatego teraz, jak robimy wykopaliska, to znajdujemy te kościoły, czy świętego Wawrzyńca, czy świętego Krzyża, które znajdują się w zasadzie zupełnie przy samym centrum, tak? Czyli tam, gdzie teraz stoi ten pawilon, gdzie jest piekarnia i kieskruchu na placu teatralnym. Fajnie to się zaczynało, tak? Wychodzimy z miasta bramą chełmińską, a to była bardzo ważna część, ponieważ to był trakt,

0: do Chełmna. Do Chełmna, do Grudziądza, do Gdańska, czyli bardzo ważna droga. Chełmno, wtedy wspominam, Toruń został na przykład na prawie chełmińskim założony. To było bardzo ważne miasto krzyżackie. A my wtedy również, jak wiemy, prawda, lekko się przyjaźniliśmy. Wychodziło się przez Bramę Chełmińską i od 1449 roku przez również Barbakan Chełmiński. Bo Toruń miał barbakan wcześniej, a nawet dwa barbakany wcześniej niż Kraków. To u nas Jan Olbrach popatrzy, mówi, jest jaki fajny barbakan, ja też sobie taki barbakan sobie postawię w Krakowie, taki barbakan. I tak się stało. Barbakan, czyli taki wysunięty punkt obronny, to jest wieża taka, która znajdowała się w wysuniętej części, w zasadzie w fosie, w takim odrębnej fosie i wychodzimy dalej i właśnie były te przedmieścia, które miały, wiecie, super gęstą zabudowę, duże ulice. Zresztą niedawno odkopano też cały fragment bruku, normalnie ulicę zasypaną, pięknie wyłożoną brukiem, co świadczyło o bogactwie tego przedmieścia też, prawda? Że to nie było po prostu tam jakaś droga polna w gnoju, tylko była faktycznie ładnie przygotowana. Tam były też taka ta, powiedziałabym, rzemieślniczo-przemysłowa w pewnym sensie, można powiedzieć, część miasta. Na przykład niedawno przy okazji budowy Centrum Kamer Image zostały znalezione sklep z butami, tak? Gdzie było bardzo dużo podeszw na przykład. Czyli tam musiał być jakiś większy zakład szewski. Były oczywiście młyny, no bo to wiadomo, że w tamtym czasie takie rzeczy się właśnie działy i różne inne tam przemysłowe cegielnie, tak? Jacyś tam garncarze i tak dalej. No ale co się stało z tym przedmieściem? Myślę, że wszyscy, którzy już ze mną przynajmniej raz byli na spacerze, to wiedzą, co się działo z przedmieściami. Przedmieścia były oczywiście palone. I to jest ta sama historia. To znaczy przy oblężeniu miast całe przedmieścia się po prostu paliło do żywego, do gołej ziemi, żeby wróg nie miał się gdzie posilić. I to samo spotykało właśnie przedmieście chełmińskie i w zasadzie po potopach szwedzkich, które Toruń nawiedzały, no jak całą Polskę. W zasadzie się już w tym miejscu te przedmieścia nie odtworzyły, a wynikało to też z tego, że w tym miejscu były tworzone bastiony. Zmieniał się system fortyfikacji miasta. I już te mury miasta, które były wcześniej, one nie były wystarczające do obrony, w związku z czym sypano te bastiony, czyli takie te ząbkowania dookoła Torunia. No i jak sobie popatrzymy, no to widzimy, że czasami mamy trochę takich górek. I na chełmińskim przedmieściu też mamy taką trochę dziwną górkę znikąd donikąd, no, prawda? No jak idziemy, szosa chełmińska jest prosto, tak? Ale jak będziemy szli na przykład deptakiem tym, to musimy wejść po schodach, żeby zejść na dół przy nocie. I to są właśnie te jeszcze późniejszych obwarowań, to są akurat wały, ale czy na przykład Muzeum Twierdzy Toruń jest podwalni, tak? I tak ząbkowanie takie szło, wały to akurat trochę późniejszego okresu, ale właśnie tak to wyglądało, czyli te tereny zostały przekształcone jakby w te tereny takie obronne, forteczne, a kościół świętego Wawrzyńca znalazł się wewnątrz bastionu. I jak patrzymy sobie ten stary plan, tak, który na przykład na podmurnej jest namalowany przez Iwonkę Lingman, tam widać, że w bastionie samym jest tak wciśnięty kościół. No i prawda, no wobec że tego, że kościołów było dużo, no to co poległo? No nie bastion, tylko kościół. Więc kościół został też rozebrany, a przedmieście chełmińskie odrodziło się właśnie jakby dalej, tak? Za tymi bastionami. I jak przyjrzymy się już właściwie niewielkie ilości zabudowy, to ona była taką trochę jak we wsi ulicówka się robiła. Czyli w miarę taka zorganizowana zabudowa na ulicy Chełmińskiej, a pozostałe to były trochę takie ogrody na przykład. Piękny był ogród Wiktorii, gdzie zresztą pani Joanna Łyskowska miała pierwszy kinematograf, czyli teatr świetlny. I on był tam, gdzie teraz jest na Grudziądzkiej, na początku Grudziądzkiej Wydział Fizyki, tak, fizyki i astronomii chyba, one właśnie jest tam. A dalej to starzy mieszkańcy Chełmionki, tak jak ja mieszkałam na Machorce, to wszyscy pamiętamy, że były ogrody Małkowskiego. Kończyło się pięknymi ogrodami, które ciągnęły się aż do cmentarza, aż do Wybickiego, która była taką drogą naprawdę dziurawą i w zasadzie mało uczęszczaną, aż do cmentarza i tam się chodziło na uczciwe pachty. Tam normalnie rosły jabłka, gruszki i różne warzywa i rośliny i drzewa i to były w takie właśnie zupełnie inne tereny. Zresztą zobaczcie, chełmińskie przedmieście nie jest tak uporządkowane jak bydgoskie. Bydgoskie to są kwadraciki, parcele, prawda? Wszystko elegancko poukładane. A tamta zabudowa była taka właśnie bardziej mieszkalno, raczej biedniejsza, może robotnicza, właśnie dużo tego polskiego muru, który był raz, że z uwagi na obostrzenia te forteczne ważne, ale dwa, że on też był w miarę tani w budownictwie, prawda? Więc miał taki charakter raczej właśnie taki miejsko-podmiejski, nie taki wielkomiejski jak na bydgoskim przedmieściu. Ale też niesamowicie wartościowe. I zobaczcie tą Podgórną, jak ona tam się kręci, koło Montaja, nie? Lewal, to wszystko są po prostu tak pokręcone ulice, że nie wiadomo o co chodzi.
1: Powiedzmy jeszcze, do którego momentu, czy o potopie szwedzkim, czy o wojnach napoleońskich, do którego momentu ta Chełmionka zdążyła się, że tak powiem, rozrosnąć i jak wyglądał ten

0: obszar później.
1: No właśnie ta pierwsza chomionka, ta, która znajdowała się zupełnie przy samym Toruniu, to tak naprawdę mniej więcej 1703 rok, czyli to oblężenie ostatnie szwedzkie, zdaje się, już w zasadzie zakończyło całkowicie funkcjonowanie tej części, choć należy pamiętać, że raczej już musiało to zniknąć wcześniej właśnie z uwagi na rozwój tych fortyfikacji. To wszystko się przeniosło dalej. Natomiast druga część chomionki, która się rozwinęła dalej, no to trochę nam coś jeszcze zostało, nie? Natomiast kolejne różne decyzje miejskie, na przykład niesamowita przebudowa szosy chełmińskiej, która pochłonęła ogromną ilość tej właśnie zabudowy, która tam była oryginalna i dużą ilość tego pięknego pruskiego muru, który tam jeszcze pozostał. Czy na przykład obcięcie, no to całkiem niedawne piekarni na chełmińskiej, tak? Gdzie po prostu został tylko tylny budynek. Tam nie tylko był pruski mur, tylko były też takie właśnie dosyć niskie, czerwone, z czerwonej cegły takie budynki. No i to wszystko zostało pochłonięte teraz, tak? W ciągu ostatnich 10 lat tak naprawdę zniknęło. Kasztanowce. Ile było kasztanowców na chełmińskim przedmieściu? Ja kiedyś rzuciłam prośbę na grupę, że był taki piękny kasztanowiec na chełmiński, na rogu Mochowskiego i właśnie chełmińskiej. I dostałam mnóstwo zdjęć. Nie? Ludzie pamiętali te kasztanowce. To była piękna, zacieniona ulica jak w Toruniu. Czy na przykład, zobaczcie, teraz w ogóle zrobili już to kolanko, no już dobrze, bo to takie kolanko od talety jest, nie? Takie tam na tej chełmińskiej. Przy tym kolanku tam przecież były te założenia, takie domy willowe tak naprawdę, prawda? Które były cofnięte, tam był ogród wielki z przodu, no i nie ma. Nie? To wszystko zostało obcięte i nagle te budynki bez tych założeń ogrodowych tak sterczą w ogóle jakoś dziwacznie. Nie, i po co taka autostrada, po dwa pasy w każdą stronę, po środku gigantyczne przestrzenie. Nie wiem, ale to nie na temat. Przepraszam bardzo.
0: No to powiedzmy, gdzie tej starej chełmionki możemy szukać?
1: Starej chełmionki, no to bardzo dobre pytanie. Na przykład jak jest ulica Podgórna? Mamy skrzyżowanie Podgórnej z Chełmińską, czyli jak jedziemy Chełmińską w kierunku Wrocław, skręcamy w prawo i zaraz po lewej stronie będziemy mieli ulicę Graniczną, tylko się bardzo śpieszcie, bo to już też jest zanikająca sprawa. Tam się znajduje kilka budynków właśnie, jeszcze troszkę pruskiego muru i takiej typowej zabudowy właśnie tego typu, czyli takie te niskie, jednopiętrowe budynki ze dwuspadowymi dachami. Kawałeczek dalej na prawo, drewniane budynki jeszcze się zachowały. Jest taka drewniana chata nisko położona i ona zdaje się jest jej szansę, że przetrwa. Potem dalej już znowu nie mamy nic. No kiedyś Podgórna była fajna, nie? Ale już na przykład widzę na kolejnym budynku, że na Podgórnej już jest, że na sprzedaż i to po prostu wszystko poleci. Często się słyszy, że to były budynki takie z metra cięte, że z katalogu, że one nie miały swojej wartości. A dlaczego budynki z katalogu nie mają nic swojej wartości? Bo niesamowitym wartością chełmińskiego przedmieścia. Popróbujcie tego, to jeszcze zobaczyć, bo trochę tego jeszcze, to trzeba tak się trochę poszwętać właśnie, ale szczególnie Podgórną polecam, Graniczną, czy od Podgórnej tutaj w tą stronę, powiedzmy do centrum, do PCK, powiedzmy do Odrodzenia, gdzieś tam w tych okolicach, była taka ta właśnie przedmiejskość. Te domy z ogródkami, na Wiązowej jest piękny budynek, jeszcze jeden z ostatnich, z taką fajną, długą, takimi schodami, taką werandą na pierwszym piętrze, z takim gankiem w zasadzie, więc gdzieś tam trochę tych skarbów trzeba poszukać, ale to było takie sielskie, anielskie. Dla mnie chełmińskie przedmieście było sielskie, anielskie. A jeszcze było na Kołłątaja, w zasadzie był taki pub, klub, powiedziałabym bardziej, Baba Jaga. I to była taka buda z dykty, gdzie można było kupić również tanie wino na szklanku. A dzieci tatom chodziły w niedzielę po kościele z kanką na piwo. Tam takie rzeczy się robiły. Ale na przykład na górce jest dom kata. Teraz to bardzo nie warto oglądać, ale będzie rewitalizacja. Miejmy nadzieję, że fajne rzeczy tam się zadzieją. To jest zaraz obok Gimnazjum Akademickiego.
0: No właśnie, powiedzmy o tym, że tam, gdzie niektórzy kojarzą rakarnię, no to tam swego czasu właśnie kat mieszkał.
1: No właśnie tak. On tam wykupił sobie dom, no bo to była poważna instytucja. To kat to był poważny zakład, to on miał pracowników, to tam nie było to tamto, więc tak. Faktycznie tam mieszkał, potem była rakarnia, potem mieszkali ludzie, tak po prostu z przedziału. I teraz dzięki staraniom właśnie ludzi z chełmińskiego przedmieścia udało się to uratować, ale gdzie jeszcze warto? Kawałeczek dalej po drugiej stronie. Był dawny sklep Wileński, taki budyneczek, taki jakiś trochę nie wiadomo, takie odwołanie, jakiś tam pałacyk prawie, że pajacyk taki, powiedziałabym troszkę. Nie, mniej więcej naprzeciwko, ale patrząc tą stroną jest pięknie odnowiona kamienica przez Jonasu. Ta właśnie taka niska, czerwona, z fajnym muralem i budynek, który znajduje się obok, na tej odnowionej kamienicy, w którą przecież wjechał samochód. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że na słupach stało całe piętro, pierwsze się utrzymało tylko na słupach i tamta kamienica została odnowiona, ale co tam jest fajne? Chyba przy tej kamienicy zachowało się jeszcze to, co jest niesamowicie ważne też na chełmińskim przedmieściu. Szajerki i podwórka. Bo jak będziecie chodzić po chełmińskim przedmieściu, to koniecznie trzeba wchodzić w podwórka. Tam nie należy się bać, nie jest tak źle naprawdę, ale są właśnie tak, te szajerki, szałerki, różnie to się mówi. Tam było mnóstwo gołębników kiedyś. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jestem kosiara, zawsze miałam koty, nie? I te koty zawsze były takimi, no prawda, problematycznie było wypuszczanie, bo były gołębniki.

0: gołębie i gołębiarze no niekoniecznie kochali koty, które to kochały i gołębie. Ale te podwórka to był fenomen. To życie podwórkowe faktycznie, gdzie były właśnie trzepaki, to nie jest tylko blokowy wynalazek i czasami garaże, ale to życie tam się faktycznie toczyło.
1: Teraz też w dalekosiężnych planach jest zrobienie z starego dworca Północ kolejowego Muzeum Kolejnictwa, więc też jest okazja, żeby tam trochę życie wróciło i nawet podobno trochę połączeń.
0: No super by było, bo to jest piękne połączenie, to jest trasa na Umisław i to jest trasa na Umisław, która miała na przykład przystanek PKP na Barbarce. I ja jeździłam kiedyś tym pociągiem, ja właśnie tak jeździłam na Barbarkę. Po prostu szłam na pociąg sobie tam i jechałam pociągiem na Barbarkę, przyjechałam na Barbarce, wracałam pociągiem. Więc super by było przewrócić tą trasę, bo raz, że ona jest w ogóle przepiękna, jedąca przez las. Dwa, że w Funisławiu mamy górkę narciarską, więc można by było sobie, prawda, jeździć. No sam dworzec też był naprawdę niesamowicie ciekawy, ale też z takich opowieści trochę z mchu i paproci, niekoniecznie budowlanych, to myślę, że wszyscy, którzy jeździli kiedyś autobusem linii numer 10, bo tak się kiedyś jeździło na Wrzosy, pamiętają jak dziesiątka stawała koło dworca Torun Północ i autobus stał pół godziny, bo zwrotnica, to znaczy zawracanie jakieś tam czy przestawianie pociągów było centralnie na tym przejeździe kolejowym, a tam był właśnie też tor kolejowy do jednostki rosyjskiej.
1: Kto mieszkał na tym drugim chełmińskim, mogę tak powiedzieć?
0: No właśnie, no to była w zasadzie dzielnica właśnie trochę taka biedniejsza. Ci bogatsi ludzie mieszkali bardzo często, no bo to jak popatrzymy sobie tak całościowo na Toruń, to tak. Bydgoskie Przedmieście to właśnie była ta bogatsza raczej dzielnica, prawda? W której mieszkali ci ludzie, którzy wyżsi urzędnicy i tak dalej, tak? Na Chełmiące ci bardziej średni. Potem było Jakubskie, które było bardzo przemysłową częścią Torunia, no i Mokre, które było kiedyś wsią, tak? Jak popatrzymy sobie te przedmieścia po tej stronie, jeszcze było Przedmieście Świętego Jakuba, no ale to dużo wcześniej jeszcze. Więc tutaj mieszkali raczej ludzie, którzy właśnie niekoniecznie byli bardzo majętni, ale to też nie była jakaś specjalna. Kazimierz Ulatowski miał swój dom własny na Legionie na przykład. I w latach 30. na przykład tam się bardzo rozbudowywało, bo to było trochę te wolne parcele właśnie. I tam na przykład jak patrzymy sobie na Legionów, początek Legionów, to mamy sporo takiego budowlanego modernizmu bardzo ciekawego też. Także to też tam warto bardzo zajrzeć. W tą taką trochę późniejszą zabudowę. Natomiast jak ja mieszkałam na Machowskiego, to muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawie. Pierwsze naprzeciwko miałam bibliotekę. Tam była jakaś biblioteka. Rewelacyjna biblioteka. Mała, osiedlowa, świetna. Na ulicy Krótkiej i Końcowej były nawet takie chaty wiejskie niskie, gdzie jedna kobitka hodowała kury. Ja jej zanosiłam łupinki i chleb, ona dawała mi jajka za to. Więc tam było gospodarstwo. To były mieszkania, które były w większości zasiedlane przez takie dokwaterowywane rodziny po wojnie. I mieliśmy takie sytuacje autentyczne, że w dużym pokoju mieszkała pani, która była właścicielką kiedyś całego mieszkania i miała dokwaterowane osoby. Akurat jej się trafiło całkiem nieźle, bo rodzina była sympatyczna. Natomiast, no wiecie, nie? No po prostu dramat, tak? Mieszkam we własnym mieszkaniu, dzielę łazienkę i kuchnię z rodziną, która została mi dokwaterowana. Więc tak to było. Obok były pruskie mury i to były takie mieszkania czynszowe, uczciwie mówiąc, nie najdroższe. Nie? Raczej takie tańsze, ale towarzystwo, ja uważam, że dobre. Ja wspominam bardzo dobrze, duże przemieszanie było. Było duże przemieszanie faktycznie tych dzieciaków, ale na przykład właśnie ta biblioteka bardzo kształtowała nasze, bardzo nas wychowywała. Tam przychodziły faktycznie dzięki świetnej pani dzieciaki jakby i z tych rodzin takich wykształciuchów i mniej. I ona faktycznie bardzo fajnie nas animowała. No ale my się wychowywaliśmy typowo właśnie na podwórkach. To była bieganina wspólna, także takie życie, powiedziałabym, było bardzo podwórkowe też. Także nie tylko blokersi mają takie.
1: Dużą częścią historii i współczesności w zasadzie chełmińskiego przedmieścia jest sport. Ulica Sportowa dla niektórych dziwna, bo co ona ze sportem ma wspólnego, no ale okazuje się, że miała i to takie miłe oczko puszczone do naszych słuchaczy i do tych, którzy odwiedzają właśnie Toruń i to miejsce.
0: No właśnie, tak, sport, oczywiście, to jest w ogóle świetna historia chełmińskiego przedmieścia, bo popatrzmy sobie, ulica Sportowa, dlatego, że tam był pierwszy stadion sportowy, ale jak się okazało, słuchajcie, nie najlepszej konstrukcji. I tam kostkę można było sobie bardzo łatwo skręcić, tam wszystkie nasze te kluby sportowe pierwsze startowały. TKS, tak, Toruński Klub Sportowy i w ogóle tam te wszystkie pierwsze elany, ale tam grali i w piłkę i w ogóle żużlowo jeździli i wszystko co można było, no ale tak jak powiedziałam, ten nie najlepiej był wybudowany i dość szybko po

0: Gdańskiego Przedmieścia. Ten pawilon, ta loża taka specjalna, trybuny, tak jak jest trybuna i ta loża, to jest tak piękna konstrukcja. Drewniana jest prześliczna po prostu, coś niesamowitego. Więc mamy ten stadion, no i oczywiście nasi laskarze, czyli hokej na trawie. Potem dalej mamy lodowisko, które też jest kapitalne i dzieciaki z Kałmińskiego Przedmieścia zawsze namiętnie chodziły na lodowisko. To był sport narodowy, u nas miało się swoje łyżwy i w niedzielę po prostu pielgrzymki całe waliły na ślizgawki. Potem mamy halę sportową Tomna Bema, prawda? Tą naszą krytą. No właśnie, a z tyłu nawet halę balonową kiedyś mieliśmy, prawda? No,
1: no właśnie, gdzie to się mieściło w ogóle?
0: Na ulicy Balonowej. Ale jak popatrzymy sobie od naszej strony, patrząc właśnie teraz, to było dokładnie jak jest hala sportowa nasza, ta czarna. I za nią są takie żółte budyneczki. To są takie zabudowania techniczne teraz wojskowe. I wzdłuż lasu Ruderki, tak, Rudelki, można przejść sobie taką ścieżką i wyjść na Balonową. To tu właśnie dokładnie w tym rejonie, gdzie są te tereny wojskowe, były te właśnie hale balonowe nasze, bo to lotnictwem stał.
1: No i ona też taka pokaźna była, prawda? 100 metrów?
0: Tak, ona była ogromna i zresztą to Toruń był bardzo ważnym ośrodkiem lotniczym. I to już za Niemca, prawda? Właśnie te wojska baloniarskie. Kiedyś ważniejszy w samolocie, czy w balonie, no wtedy jeszcze w balonie, był obserwator, bo to o to chodziło. Skrzydła, czy balon, czy w ogóle wzniesienie się nad ziemię dawały możliwość zobaczenia z perspektywy. Zobaczcie, wracamy do tego, teraz drony rządzą, tak? Bo one widzą z góry. Bombardowanie nie każdemu przychodziło do głowy, to nie było główny cel, więc na przykład kiedyś dowódcą samolotu to nie był pilot, tylko obserwator, on był ważniejszy. A ten pilot to szofer był po prostu. Tak to właśnie się rozwijały te nasze wojska balonowe, jak się wyprowadzili Niemcy, wprowadzili się Polacy, więc te sterowce tutaj zostały zakupione, ten Lech nasz, który tutaj był. W ogóle balony były prowadzone na sznurku, to w ogóle uwielbiam tą historię, bo balony musiały mieć gaz, tak? Więc on były takie podręczne wytwórnie gazu, no ale też balony bywały napełniane i się normalnie szło na sznurku, na sznureczku się prowadziło balonik przez miasto do gazowni miejskiej na Lewiańskiej, tak? Był nagazowany i z powrotem Turikomen. I z powrotem wracało się z balonikiem na sznureczku sobie szli żołnierze. Więc taka pocztówka słowetna istnieje. Tak, to pięknie musiało wyglądać. Bardzo żałuję, że tego nie widziałam. Teraz by tego się nie dało powtórzyć, bo mamy wszędzie przecież przewody różne tramwajowe i tak dalej. Te budynki są wyższe, a kiedyś plac był prosto. Proszę bardzo. A potem powstał czwarty pułk lotniczy. To jest też bardzo ważna historia naszego miasta, która jest strasznie zapominana, ale są osoby, które bardzo walczą o to, żeby jakoś przywrócić, żeby chociaż jakąś ilość pamięci zrobić ten temat, bo to faktycznie te pierwsze duże lotniska, pierwsze jakby takie w ogóle początki tych szkół lotniczych, to był właśnie Toruń. Także warto też o tym pamiętać.
1: Teraz chyba trochę trudniejszy temat będzie. Powrót tramwajowej trójki na Chełmińskie Przedmieście i to w zasadzie, co się z tym wiąże. Bardzo mocno zmieniony krajobraz, bo chyba tak najdelikatniej można powiedzieć tego, jak Chełmińskie wyglądało. Niewiele zostało. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo to jest zupełnie inne miejsce.
0: Trójka to była bardzo ważna część Chełmińskiego Przedmieścia, to prawda, tak? Ja namiętnie jeździłam, mieszkając właśnie, a jak kojarzycie, to jest delikatna górka właśnie mniej więcej na wysokości Małochowskiego, jest przełamanie i zjazd w dół. To więc stara drewniana trójka, która jeździła, no to ona wydawała odpowiednie dźwięki z siebie, wjeżdżając a potem takie Także to było naprawdę, to jest niezapomniane, słuchajcie. Ja tu słyszę, po prostu nie zapomnę do śmierci tego dźwięku. Ale słuchajcie, to właśnie dziecko wychowane na tramwajach, nie? Bo w starym drewnianym tramwaju była taka korba, którą kręcił motorniczy, tak? Ona była na wprost i ona była jechać, tam stop i tak dalej. Wiecie, że ja tak uważałam, że tak Bóg robi z pogodą, że on robi tak deszcz, słońce. Ja byłam to przekonana, że właśnie tak to wygląda, pogodowe sprawy. Więc no właśnie, dziecko tramwajów. Zawsze lubiłam technikę, a często jeździłam trójeczką. No i właśnie, i zobaczcie, kiedyś w świetle ulicy Chełmińskiej jechał tramwaj. On miał jeden tor i była mijanka. Mijanka była i ten tramwaj sobie po prostu jechał, tak? Przejeżdżał dalej, pętlę miał przy Polonie, czyli teraz przy Polnej. On dojeżdżał tam, do dworca Toruń Północ, dokładnie. I ten tramwaj jeździł faktycznie bardzo często, regularnie, w świetle ulicy. I powiem szczerze, ja się wyprowadziłam stamtąd w zasadzie w połowie lat 90. najpierw, a potem wróciłam jeszcze i mieszkałam od 2005 chyba do 2011. I ja jakichś niewyobrażalnych korków na Chełmińskim nie pamiętam. To znaczy, pewnie, no wiadomo, nie? Jakby, że to usprawnienie ruchu zawsze jest potrzebne, gdzieś tam przez Wilki i Góry to zawsze trochę się postało, ale żeby to jakieś takie było, nie wiem, no to nie była Warszawa, że o Łodzi nawet nie wspomnę. I w pewnym momencie zlikwidowano ten tramwaj. Trochę nam było trudno zrozumieć dlaczego. Tramwaj był tam bardzo

użyteczne. On faktycznie bardzo dobrze tą komunikację rozwiązywał, natomiast potem się właśnie pojawiła informacja, że on się będzie pojawiał, ale ta przebudowa, która teraz się zadziała, to jest w ogóle coś, czego ja po prostu, no może ja nie jestem jakoś pozytywnie nastawiona do tego, jakby przyjmuję to do wiadomości, ale ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Zostało zrobione takie kolanko od toalety, że trzeba przejechać dwa razy przez tory tramwajowe, żeby pojechać prosto. Ja uczciwie mówiąc pomijam, jak muszę tam jechać, to jadę Legionem. Chełmińska Stara została zamknięta, została ślepą ulicą, czyli straszliwie jakby usprawniając ruch, straszliwie go spowalniamy. Ja wiem, że chodzi o tą trasę staromostową, wszystko rozumiem, ale to i tak nie ma za bardzo sensu. Nie wiem, co tu powiedzieć, nie? Dla mnie to jest po prostu tak bez sensu inwestycja. W czasach, kiedy zamykamy szerokość ulic, tak? Przywracamy ten wolniejszy ruch, jakby staramy się spowalniać tę całą historię. Zostały wycięte budynki po jednej i po drugiej stronie, już nie mówię o drzewach też, ale po prostu zabudowa została wyrżnięta, wycięta po to, żeby zrobić dwupasmową autostradę po środku z gigantycznej szerokości terenu, kiedy tramwaj mógł iść w świetle ulicy. To nie jest żadna niesamowitość. To już w Toruniu mamy taką sytuację, tak? Nie musi być osobny pas. Zresztą to jest tak popularne, no nie wiem, no po prostu gdzie człowiek nie pojedzie. No we Wiedniu jest na przykład, na głównych deptakach, no nie wiem. No w Stambule tramwaj jeździ po prostu razem z ludźmi i to jest wręcz atrakcja. Ale no ja też nie jestem drogowcem, nie? Jestem sercowcem, więc jakby zupełnie... Natomiast no nie mam poczucia, żeby to rzeczywiście w jakiś sensowny sposób usprawniło tą komunikację, nie? Jak tam jadę, to i tak stoję w takim samym koreczku, w jakim dokładnie stałam. Chyba że jedzie tramwaj, to dwa razy muszę się z nim minąć. A tak on by jechał ze mną, moim pasem ruchu przecież. I też na początku Chełmińskiego Przedmieścia ma powstać nowe centrum miasta, którego ja też nie

0: tych budynków dookoła, tak? Czyli to, co nas opasuje. Wały generała Czerwona Droga, tak? Wały generała Sikorskiego, tutaj potem dalej jest co? Szumana Warszawska i to jest ten ring dookoła, tak? I tam mamy budynki, za tym miał być zielony ring. I patrzymy, faktycznie mamy zielone tereny, planty od nas tu patrząc i tak dalej, tak? I za tym miało powstać nowe centrum miasta. Czyli tam miały powstawać te wszystkie budynki użyteczności, ale to wszystko się już gdzieś zepsuło, bo tak naprawdę tak. Uniwersum został sprzedany, ale nie bardzo to z tym wszystkim poszło. Jordanki i tak mamy bliżej. Budujemy teraz ten Kamerlimicz też bliżej, więc jakby ta cała koncepcja tak naprawdę tam ma powstać jakiś wieżowiec. No dobra, jakby po drugiej stronie ulicy są wieżowce, ale mamy wrażenie, że my po prostu jakby tworzymy coś w oparciu o plany sprzed, nie wiem, lat 70., to tam sprzed, nie wiem, 50 lat, ale tylko trochę. Trochę tu zrobimy, trochę tam, trochę może tak, trochę nie, a trochę byśmy chcieli, a trochę byśmy nie chcieli. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Uważam, że zniszczyliśmy niesamowitą rzecz. Oryginalne zabudowy przedmieścia. Jeżeli turysta przyjeżdża do Torunia, on może zobaczyć starówkę. Ona jest przepiękna, prawda? Wszyscy się z tym zgodzimy, jest trudna. Ale on ją zobaczy w 3-4 godziny i pojedzie. Natomiast to, co było dla mnie zawsze niesamowitością, co ja byłam najbardziej dumna z Torunia i mówiłam wszystkim, nie wiem, warszawiakom wszystkim. Mamy spójną urbanistykę miasta, że to było dla mnie fenomenem. Przeszło się na te Jakubskie i tam było widać starą zabudowę, oczywiście trochę wchodziła nowa, ale te właśnie poprzemysłowe wszystkie budynki zostawały, co mogło być niesamowitym potencjałem. Bo teraz jak się jedzie do innego miasta, jak my jedziemy nawet jako turyści, prawda, no to jednego dnia poszwędzamy się po centrum, a potem wychodzimy na zewnątrz. I to taka spójność tego miasta, to oryginalność tego miasta, która nam się zachowała, czyli właśnie bydgoskie, chełmińskie, jakubskie, mokre, to wszystko istniało. I my to zniszczyliśmy teraz. Słuchajcie, nie zniszczyła nam tego komuna. Oczywiście ona powtykała nam te wieżowce i te wielkie płyty w różne części, ale ta tkanka jeszcze w połowie lat 90. ona istniała. I można było sobie pójść na chełmińskie przedmieście i pod wielkimi drzewami, pod kasztanowcami przejść się i zobaczyć taką właśnie oryginalne przedmieście, gdzie były chałupy z ryczkami, czyli takie, wiecie, ławeczki, te stołeczki, które sobie to kobitki wystawiały i siedziały na zewnątrz i patrzyły. To na chełmińskiej trochę jeszcze widać, tam troszkę tego pruskiego muru gdzieś jeszcze zostało właśnie na przykład pomiędzy Podgórną a Grudziącką w tej części. Troszkę, ciut, ale właśnie widać tam taką, ten smaczek tego oryginalnego, nie najbogatszego przedmieścia. I teraz dla autostrady miejskiej to zostało wyrżnięte? No nie wiem.
1: Ja jeszcze przed rozmową z tobą miałam też do ciebie takie pytanie, czy chełmińskie przedmieście to jest najbardziej eklektyczne przedmieście w Toruniu? Czy faktycznie tak jest? I czy faktycznie to, co się zadziało po latach 90., to miało na to wpływ? Czy po prostu to, że miało taką burzliwą historię? No i teraźniejszość w zasadzie.
0: Chyba faktycznie jest najbardziej eklektyczne, to prawda, tak, bo na szczęście trochę tych kamienic na przykład,

Faktycznie bloki już od lat 60., ale też lata 90. to był wielki boom rozbudowy, tam właśnie Podgórna, Kołłątaja, Lelewela, to były bardzo poszukiwane lokalizacje, Chodkiewicza, Wiązowa, to wszystko było tam wtedy, te chopy były wyburzane i te takie typowe bloki lata 90., ta cegła zachłyśnięty, my ją wszyscy, prawda, budowaliśmy. Koptanie to już nie jest mokre, no ale dobra, ale cofając się, bo to tą stronę, czy właśnie te bloki w okolicach Długiej, cała taka gęsta bardzo zabudowa. I te właśnie to były też te miejsca tych patologicznych płotków przy każdym bloku, prawda? To właśnie były te lokalizacje. A jednocześnie pozostały właśnie gdzieniegdzie te oryginalne budynki jeszcze, więc faktycznie ta eklektyczność jest widoczna. Można poglądać sobie tam różne style architektoniczne. Mamy na przykład takie cudeńko, jak te bloki, gdzie było PZU na rogu Dekerta i Chełmińskiej, prawda? Z tymi wieżyczkami takimi trochę... No cóż... I właśnie na Dekerta trochę takiej zabudowy modernistycznej, więc faktycznie jak chodzi o taką różnorodność, to jest tam bardzo, bardzo

0: spojením s inými orubinkovia pod gúžu, čo osiedlu na skarpie.
1: SK2. História polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy long play nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek, nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go oczywiście jako podkład bez wokalu, a gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Mooga.

Natomiast na koncertach w celu podniesienia ich atrakcyjności Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa, myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki.

Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. Wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzejący się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli, narzeczoną jak sen miał kiedyś, kontynuował

anonimowy czytelnik i nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dudkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia.

zarzucić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała, ale samego tekstu nie pokazałem. Dudkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 tysięcy więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i My. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje.

zainspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje.

stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla polskich melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie Nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a Polskie Nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w Studiu Polskich Nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał.

Ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węglorza, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglorz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglorz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze skaldami nagrał przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglorz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P. Gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglorz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu.

0: Wierzyłem, że tym składem można wiele zawojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach wygrzanych słońcem i on mi to puścił z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i osobiście pogratulować Borysewiczowi oraz Mogielnickiemu. Przed garderobą, wspominał perkusista, zatrzymało nas jednak dwóch rozrośniętych wszerz typów. Byli to ochroniarze zespołu. Dalej nie ma przejścia, usłyszeliśmy. Niech no któryś z was skoczy do Janka albo Mogiela i powie, że koledzy z budki chcą ich odwiedzić, poprosił grzecznie Romek. Jeden z goryli na chwilę nas opuścił, po czym wrócił, oznajmiając: jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na...

0: A magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil na przekór pozorom to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
1: Magazyn muzyczny.
0: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha, zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
0: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na

Starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina, miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony, było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Fil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Fil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Fila wyciągnęła wnioski. Fil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Fil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu Feel musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Feel 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głosy Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Feel, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Feel 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Feel 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Feel jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Feel 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerujący, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy.

Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Fila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Fila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym, Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce

jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół miał młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe. SK2.

Polsko! Z takim entuzjazmem witam was w ten piękny, niedzielny dzień. Nawet jak pogoda nie dopisuje, to przynajmniej tak trzeba sobie powtarzać. Z najlepszymi polskimi hitami wszystko będzie dobrze i kapkę dłużej mogliśmy sobie pospać, jak na niedzielę przystało. Rozpoczynamy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, zachęcam, żeby zrobić głośniej radio.

0: a może, czyli co by było, gdyby na przykład Polacy pojechali na mundial. Jednak Polacy na mundial nie pojechali, mundial bez Polaków, ale my możemy na Stadionie Narodowym zabłysnąć. SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. To akcja na PGE Narodowym, w której zgarnąć można nawet 10 tysięcy złotych. Dołączcie do naszej drużyny Radia SK2 i grajcie w wielkim finale. Wystarczy zerknąć na sk2.pl i tam się zgłosić do naszej zabawy. Trzeba dokończyć, uzupełnić słowa po Sławku.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i właśnie, to należy do Was, a jutro pierwszy finał naszej zabawy. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

0: Jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będzie pięknie, to cała prawda od BRO w Radiu SK2. I rzeczywiście, jeśli myślimy już o tym, co będzie się działo w lipcu, w sierpniu, no to tak, lato 2026 zapowiada się jako cieplejsze od normy wieloletniej, ale wysoce dynamiczne. IMGW prognozuje, że w lipcu i sierpniu temperatury będą o 1,5 stopnia z reguły wyższe od normy historycznej. Upały powyżej 25 stopni w cieniu będą też często, ale przeplatane gwałtownymi burzami. Czyli trzeba dobrze się wstrzelić w urlop. Wziąć urlop nie wtedy, co zawsze, bo natura wie, że wtedy, co jak zawsze bierzesz urlop, to będzie lało.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
6: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: I po reklamie.

0: Wakacje tuż za rogiem i niektórzy walczą, żeby zrobić formę do wakacji na diecie redukcyjnej. Jeśli ktoś, to na śniadanie. Miałem coś idealnego, bo małe rzeczy od Sylwii Grzeszczak. Muzycznie bardzo dobrze będzie także po 10:00. Zapraszam, żeby zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, no mamy przepis na to, żeby nudy w Toruniu nie było nawet od rana. Na przykład możecie wybrać się na spektakl do Baja Pomorskiego Wschód i Zachód Słonia. Kolejny spektakl również o godzinie 14, szczegóły na bajpomorski.pl. O godzinie 12 możecie ruszyć na Centrum Targowe Urbitor, tam motodziaranie, coś dla motocyklistów, miłośników motoryzacji. No i to dziaranie to też nie przypadek, tylko podpowiem, wstęp oczywiście jest wolny.
0: Punktualnie 10:00 na naszych zegarach. Kolejna godzina pięknego, dobrego, polskiego grania. A jakże to u nas w Radiu SK2, Dawid Wajda. Cześć ponownie. Mysłowic, Sanach i elektryczne gitary to na początku tej godziny.

Niby, że to sobota, dzień mopa, ale w niedzielę też można coś niecoś z miotłą i z mopem odstawić. Być może wy jesteście właśnie w ferworze walki, to przecież jeszcze przedpołudnie. Niektórzy jeszcze śpią, a wy w pocie czoła, kuchni, radyjko gra. I na błysk ma być, żeby wszyscy wstali, a później przy śniadanku, jak już będziecie zasiadać, to już tylko pieprz i sól. Kasia Kowalska już teraz.

Przed chwilą wspominałem o tym, że sobota, dzień mopa. Znalazłem kolejną rzecz, która bardziej pasuje do soboty, a przypada na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kąpieli przypada na 14 czerwca, a tak się złożyło, że to akurat w tym roku jest niedziela, a nie sobota, więc może komuś o jeden dzień się coś tam przesunęło. Ania Dąbrowska, tego chciałam. No to może przez Anię właśnie.

0: ależ to jest hicior końcówki lat 90. 96 rok ubiegłego wieku. Wtedy powstał ten utwór. Jak to brzmi? Dobrze brzmi. To Mafia i Imię Deszczu w Radiu SK2. Pamiętam, jak dzisiaj wszystkie dzieciaki na konkursy piosenki brały właśnie ten utwór. I pamiętam, jak dziś ten teledysk. Piasek z długimi, blond farbowanymi włosami. Śpiewałem sobie w studiu właśnie ten utwór. Mówi się, że to se nevrati, a za sprawą właśnie takich najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 to se vrati.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: I po reklamie.

0: Gdyby muzyka działała na nas tak, że przejmujemy cechy wykonawców danej muzyki, to bardzo byśmy chcieli, żeby teraz na nas przeszedł ten wigor z grupy Lady Punk. Niesamowity koncert w Opolu z okazji 45-lecia istnienia tej grupy. Oni 45 lat grają, a niektórzy z nas 45 lat chodzą po świecie, już ich tu w krzyżu boli, tu kolana się dzielą na zdrowe i chore, a Lady Punk grają i im starsi, tym lepsi. Chcielibyśmy, żeby to tak na nas spłynęło i zdrówka życzymy oczywiście grupie Lady Punk, jak i sobie również. I tak, tym zdrowotnym krokiem zapraszam Was. Za chwilę 11 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: Haha, 11 na zegarach. Dawno nie było, jakoś nas to ominęło tydzień temu. Zatem teraz, jak zawsze o 11, pozdrawiamy kotleciarzy, którzy tłuką schabowe. Róbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Nie pozdrowiłem, bo w niedzielę tydzień temu nie miałem programu. Dzisiaj mam, to pozdrawiam tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Jednak Martyna w swojej wiadomości dodała dalej, że dzisiaj nie ma schabu, tylko ma karkówkę w sosie pieczarkowo-porowym. No to dobra pora na takie danie właśnie. Może. Wszystkich w kuchni jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, żeby nikt nie poczuł się urażony. Daria Zawiałow już teraz.

Sydney Polak z PZ-em. Chyba usłyszeli, o czym rozmawiamy sobie od początku godziny 11 na antenie Radia SK2. No jasne, że o jedzonku, jasne, że pozdrawialiśmy schabiarzy. Pozdrawiliśmy też tych, którzy karkówkę mają. Oczywiście mielone też gdzieś się zdarzy, bo widzę, że piszecie. Niektórzy mają gulasz. Tak, to są wasze dania niedzielne i do tego dania Sydney Polak z PZ-em Calina Czerwono otwierają wino. A potem Lambery się zastanawia po takim obiedzie przyprawianym czerwonym winem, co ja robię tu. Więc muzycznie to tutaj u nas wszystko w Radio SK2 się zgadza.

0: Ważne, żeby się dzisiaj nie przemęczać. Ważne, żeby była wygodna podusia pod głową. Ważne, żeby nie zabrakło kawy i herbaty i czegoś słodkiego, jak już obiadek sobie smacznie zjecie. To są ważne rzeczy na niedzielę, ale te, o których śpiewamy Zojka Siewilk także. W tej godzinie jeszcze Dawid Podsiadło czy Bledka, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: I po reklamie.

0: Bledka o tańcu w tym utworze i tak gramy na finał tej godziny. Za chwilę 12 na zegarach, rozpoczynamy popołudnie. Być może ktoś z was tańcuje o tej porze. Ja tańcuję bardzo często, jeszcze nawet przed południem, jak jestem w domu, ze swoimi dziećmi, z żoną także. Pamiętajcie, jak tańczycie, patrzymy sobie głęboko w oczy.
1: Reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, godzina 15. Meldujemy się na starcie przed Centrum Handlowym Przybroniewskiego. Tam akcja Toruń na rowery. Jedziemy 13 km do leśnictwa Olek. Na miejscu okazja, żeby odrobić te stracone kalorie. Ogniska, kiełbaski, animacje, ale też zabawy ruchowe. I przypominam, żeby zabrać ze sobą aplikację Aktywne Miasta i zaznaczyć Toruń, żeby zwiększyć szansę na to, żebyśmy zostali rowerową stolicą Polski. A zmagania do końca czerwca.
0: Popołudnie niedzielne rozpoczynamy, bo punkt 12. Z każdą kolejną minutą tylko coraz cieplej będziemy myśleć o jutrzejszym poniedziałku. Mam nadzieję, że tak ciepło będziecie o nim myśleć, a nie odwrotnie. Dawid Wajda, cześć ponownie. Klasyczkami postanowiłem wypełnić tę godzinę. 12 będzie Manam, będzie Tila, będzie Wódka Suflera. Bądźcie z nami.

0: Upadłeś, powstań. Grzegorz Chyży i wstaje w Radiu SK2. Tak samo powinno być na Murawie. Na Mundialu walka trwa bez naszych, ale my dla Polaków mamy coś innego, coś zdecydowanie lepszego. Chcielibyśmy utworzyć naszą drużynę, drużynę Radia SK2, żeby zagrała razem z nami w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce Wygraj.
1: Są takie mecze, po których

0: nowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce Wygraj.
1: Są takie mecze, po których...
0: Kończyć SK2.pl, zakładka konkursy, jutro pierwsza odsłona, pierwszy finał naszej zabawy.

O jeszcze jednym święcie, które przypada na dziś, wam nie mówiłem, bo przypada tak niefortunnie, że to akurat jest niedziela i wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są zamknięte. Mówię o święcie krwiodawstwa, ale zerknijcie sobie na regionalne strony swoich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo być może wyjechał bus taki w teren i można gdzieś do tego busa się udać nawet i w niedzielę i krew oddać. Na pewno są takie akcje, a warto, bo przynajmniej za takie oddanie jest 9 tabliczek czekolady lub ekwiwalent w równej ilości kalorycznej, żeby to się wszystko zgadzało. Poza tym zwolnienie z pracy na dzień donacji i następny i wiele, wiele innych korzyści. Sama radość dlatego, że pomagamy komuś. To chyba jest najważniejsze. Ja wam pomagam w sposób muzyczny w tym momencie. Budka suflera już teraz.

0: Dokładnie 20 maja 2021 roku Mrozu wydał ten singiel. Myślę, że on coś przeczuwał, bo patrzę sobie na cenę złota. Dobrze wiemy, że ona przez lata nam urosła, ale w 2021 roku, dokładnie w maju, 7 tysięcy za uncję. Dzisiaj ta kwota jest praktycznie dwa razy większa, jak nie więcej. Jak Mrozu wszystko chciał zamieniać w złoto w tym utworze, wydaje mi się, że mu się to opłaciło.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: Urszula, w takim już spokojnym rytmie, być może w jakim wracacie z weekendu. Czas powrotów się rozpoczął, na ten czas powrotów zapraszam was na kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Ja już oddaję antenę w inne dobre ręce i głos, a was serdecznie pozdrawiam, życząc dalszej części dnia. Dobrego dnia. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, gdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie.
10: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej i zostawia niezły po sobie bałagan. Doda i dwóch kubusiów przy okazji. Razem to w SC2 ogarniemy i nie martwcie się o obiad, bo dzisiaj grillujemy przy tym co najlepsze.

0: and full of zasadzka. Sztuka latania w SC2 od Lady Punk, a teraz sztuka grillowania z SK2.
1: Sponsorem relacji jest Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Ale jest fest zabawa. Kamil Nosel zameldowany na Grill Fest w warszawskim Wilanowie. Kamil, co tak tam skwierczy na ruszcie? Czuję, że już żałuję.
3: Oj, Kamilu, żałuj, że nie mogę przez radio wysłać ci tych wspaniałości, tych wspaniałych smaków i oczywiście tych grillowych przysmaków, ale rzeczywiście jesteśmy na Grill Feście. Jurek Sobieniak, czyli główny dyrygent tego zamieszania. Jurku, co jeszcze możemy rzucić na grilla tutaj i co jeszcze, jeżeli ktoś ma okazję przybyć, może zjeść?
4: Słuchaj, no tradycyjnie trójca powinna być, czyli karkówka, kaszanka oraz kiełbaska, ale oprócz tego są naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład arbuza można, nie wiem, czy wiesz, że można arbuza wrzucić na grilla?
5: Jak to się robi?
4: No normalnie, bierzesz arbuzę i go wrzucasz na grilla. Faktem, że można go troszeczkę doprawić kolendrą, no ale oprócz tego to jeszcze oczywiście pyszne barbecue, bo grillowanie ma wiele imion, między innymi jest tak zwane low and slow, czyli powolutku w niższej temperaturze. Może być troszeczkę wyższa temperatura, gdzie mamy więcej dymienia i to jest to takie prawdziwe amerykańskie barbecue, albo wysoka temperatura, czyli taki dobry, soczysty stek, żeby wyszedł, no to on robi tam 250, 300, 350 stopni. Naprawdę wysoka temperatura, a do tego jest potrzebny oczywiście dobry grill.
3: Wszyscy zadowoleni i najedzeni?
4: Ja tak.
3: To wszyscy ci, którzy czują grilla lub chcą poczuć grilla w swoim podniebieniu, zapraszamy Plaża Wilanów. Tutaj trwa Grill Fest.
0: Z Kamilem Noselem jest SK2, jest zadyma.
1: Sponsorem relacji był Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.

0: Oby się doczekał. Gdyby tak mógł pewnie cofnąć czas. A propos właśnie. Łukasz Zagrobelny w SK2, a teraz...
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: I wylądowaliśmy w 1978 roku. To jest rok... Nazwałem go wielu pierwszych razów, bo w radiu słyszymy, jak pierwszy Polak, Karol Wojtyła, został papieżem. W kosmos poleciał pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski. Amerykanie puszczają w kinach pierwszego człowieka ze stali, czyli Supermana, a za to Super Maryla Rodowicz wydała kolejny hit 48 lat temu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: Trzeba mi wielkiej...
0: Zabrała nas za wielką wodę.

0: Śmigają nieźle najlepsze polskie hity. W SC2 właśnie wszystko tutaj śmiga, jak w szwajcarskim zegarku. A Szwajcarzy dzisiaj głosują. Decydują, czy ich kraj ma mieć maksymalnie 10 milionów ludności i nie więcej.
1: SK2.
0: 10 milionów, w Polsce tyle wraca do domu i to tylko z weekendu.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień?

0: za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień?

0: tylko Julka na balkonie, która chyba dzisiaj to nie postoi za bardzo. Są pogodowe alerty i o nich o 14 w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę.
12: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Marta Łazarska, ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy już bardzo mocno odliczają do wakacji. No i takie odliczanie czeka nas również w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, a to koncert dla dzieci na powitanie właśnie wakacji. Na to jeszcze musimy chwilę poczekać, ale podróż za niejeden uśmiech to propozycja na godzinę 15. Kolejna to Jura Park w Solcu Kujawskim, niedaleko Torunia. Mam dla Was zaproszenia. Dajcie znać na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
18: 14 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Reciborzu na Śląsku. Trwa tam akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr są ostrzeżenia przed nimi od IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. A mamy fetę w Nowym Jorku. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
0: My również w SC2 włączamy tryb NBA, czyli Narodowe Bractwo Altanek. I w burzową pogodę pod altanką schować się można. Kończymy weekend również dwutaktem. Z taktem dziewczyny, które nie lubią dawać kosza. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak i inne najlepsze.

0: Kowalski, witajcie w ST2, gdzie same tylko polskie sztosy, również Marcin Procki, który dla was będzie sprawdzał, co ciekawego dzieje się w Polsce dzisiaj. To wszystkim mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kocham cię.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Maciej Musiałowski w SC2, a za 12 dni ostatni dzwonek i wakacje. W związku z tym w trasę ruszają i to już dzisiaj pociągi, więcej składów, PKP się chwali, w góry nad Bałtyk i co ciekawe, po 33 latach pociągi przyjadą do Łomży. 33 lata czekać na pociąg. Rekord.

0: Premierowe utwory, goście specjalni, gigantyczne widowisko świetlne i tysiące ludzi zakręcone również na stadionie w Poznaniu. On w centrum uwagi? Dawid Podsiadło. Tak było wczoraj w Poznaniu, a za tydzień bawimy się w Gdańsku. Sezon trwa w najlepsze hity w SC2. Mamy też sezon na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale powiem wam, że chcielibyśmy z wami, słuchaczami SK2, zagrać na Stadionie Narodowym. Nie ściemniam, naprawdę, montujemy drużynę na SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko na czele. 4 lipca będziemy razem biegać po murawie pięknie wygolonej Stadionu Narodowego, no i strzelać karniaki. I nawet do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. A co zrobić, by się wstrzelić w drużynę SK2 i wskoczyć do finału? No to trzeba na początek wskoczyć na stronę sk2.pl i odgadnąć wygwizdane przez Sławka Peszka słowo. Ja wam je puszczę.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: O, właśnie tak. SK2. Ale nie boli to, żeby wejść do finału SK Karniaki Cup. Wskakujecie przez internet do zabawy, a jak jutro zadzwonimy do ciebie, wystarczy, że prawidłowo odpowiesz, co wygwizdał Sławek Peszko i jesteś w drużynie SK2 i potem już bawimy się tylko na Stadionie Narodowym, strzelający Karniaki Cup z SK2.

0: Co to się stanęło? Carla Fernandez w SC2, ale niezwykłego wyczynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin pobili, chyba tak, rekord Guinnessa. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. SK2. Po takim maratonie to trzeba sobie ciachnąć woldę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na weekendowe powroty do domu tylko w SC2, już za chwilę też najświeższe informacje, między innymi właśnie dla tych, którzy jadą i mają jeszcze przed sobą kilka kilometrów do domu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30%.

0: 30% taniej, tak, do 30% taniej na tysiące produktów, albo 30 razy 0%, tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem. Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
4: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
3: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
5: Leksi, jak emocje po meczu?
6: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
5: Jak to jest grać z taką ekipą?
7: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
3: Mówili Leksi i Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
8: Zmywanie. To jest dyscyplina sportowa po niedzielnym obiedzie albo grillowaniu, której chyba unika najwięcej osób. Ty, Marcin, zmywasz?
9: Nie, ja lubię, to mnie relaksuje.
8: O, no to fantastycznie. W SC2 nigdzie się nie zmywamy, tylko gramy.
10: Najlepsze polskie hity.
8: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, w SC2 najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
9: To wszystko ty dzisiaj nawróciłeś?
8: No, i patelnia jeszcze została.

0: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, Wesce 2, najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
1: To wszystko ty dzisiaj nawróciłeś?
0: No, i patelnia jeszcze została.

0: Sponsorem relacji jest firma Traeger.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom. Dostawca przekąsek na grilla, oliwki, korniszony i suszone pomidory.
2: Jest jazz, jest wesoło na grillfeście z SK2 na plaży w Wilanowie. Tutaj spotkacie naszego człowieka od zadań specjalnych, od grillowanej również perfekcji, Kamilka Nosela. Noselku, co wy tam wrzucacie w ogóle na ruszt? Grillujecie kiełbasy i tylko stejki?
3: No, nie tylko grillujemy na plaży Wilanów, chociaż trwa grillfest, to my na przykład rzucamy pizzą. Znaczy, dobra, ja nie będę rzucał, bo ja nie mam takich technicznych możliwości, ale Marcin Kozicki, który robi to profesjonalnie, teraz mi powie, jak rozpocząć rzucanie pizzą tak, żeby później rodzina nie była wkurzona.
4: Zaczynamy od najprostszych trików, później możemy też sobie kupić treningowy placek. To jest taki silikon, od którego zaczynamy zabawę z porzucaniem pizzy, a później, żeby nie marnować tyle jedzenia, możemy właśnie wyćwiczyć na tym treningówce, a później rzucać prawdziwym. Na Mistrzostwach Świata, w których biorę udział od 3 lat, reprezentuję Polskę, używamy tylko i wyłącznie prawdziwego ciasta. Do wszelkich pokazów i zawodów jest prawdziwe ciasto, natomiast w domu, czy żeby rozpocząć swój trening, no to treningówka.
3: Proszę, powiedz mi, można połączyć pizzę i rzucanie tej pizzy później z grillem?
4: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj ja pełnię funkcję też atrakcji troszkę, bo robimy warsztaty dla dzieci, uczymy dzieci, jak właśnie rozkręcać przede wszystkim rękami pizzę, bez żadnego wałka. O, tu można właśnie zobaczyć, jakie piękne pizze dzieci kręcą.
3: A jak pachnie.
4: Tak. My też serwujemy bardzo dobrej jakości pizzę, która jest na zakwasie, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, czyli coś zdrowszego. I do tego oczywiście mozzarella frittata. Dzieci uczą się właśnie, jak też działać w kuchni.
3: I później takie zrobione ciasto z dodatkami wrzucacie na grilla?
4: Można wrzucić na grilla, można wrzucić do specjalnego pieca. Mamy tutaj różne piece, my akurat mamy elektryczne, ale na grillu również można pizzę zrobić.
3: Więc wpadajcie, a my co? Rozkoszujemy się jeszcze grillem podczas grillfestu.
0: Sponsorem relacji jest firma Traeger, producent grilli pelletowych.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom.
2: Pizza z grilla, włoska robota, polski ogień. Roxana Węgiel, WSC2.

0: Ewa Farna i Cicho. Ja was teraz zabieram.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Na Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a było to w 1994 roku i wtedy wygrała Brazylia. W tym roku jeszcze nie wiadomo. A na polskich drogach, absolutnym królem stawał się produkowany Polonez Caro. W aucie, kto miał radio na kasety, to kręciła się kasetka zespołu Universe z 94 roku i to jest kaseta Być przy Tobie, na której gościnnie zaśpiewała Beata Kozidrak, no i razem z Mirkiem Regułą zespołu Universe stworzyli wyjątkowy duet i hit, który cały czas ma w sobie miano romantycznego.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Żal, miłość. Tyle chciałem ci dać. Universe i Beata Kozidrak w SC2 w wehikule czasu.

0: Kamil Bednarek, Westerwall, list i tajemnice kulinarne. Zapomnij o gotowaniu makaronu w garnku. Taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Mówię, kurczę, o co chodzi? Makaronu w garnku się nie gotuje? Szefowie kuchni polecają tę metodę. Można gotować makaron na patelni. Jest podobno szybciej. A potem tylko wystarczy dorzucić sos i spaghetti na patelni gotowe. SK2. I to tak dobre, że aż można lizać patelnię.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł.

0: stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Na Ciebie rabat 50 zł.

0: Pan Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: ST2, panowie, którzy mają już 45 lat na liczniku i dalej robią muzyczne zamki na piasku, choć 45 lat budowali swoją formację na skalę. Lady Punk w ST2 za chwilę 16 i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundaryl!
4: Kto?
5: Fundaryl!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Kaufland jest.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
18: I po reklamie.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Marta Łazerska, niektórzy odliczają do końca czerwca ze względu na wakacje, a kinomani z Torunia z pewnością przez Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toruń, czyli Bella Toffee Fest. 24 edycja, jeszcze czekamy na program, ale tylko powiem, że startujemy 27 czerwca i festiwal potrwa do 3 lipca. Na nich długo czekać nie trzeba, normalne to nie jest. To show, który już w najbliższą środę na toruńskich Jordankach.

0: zaprezentuje nam kabaret moralnego niepokoju.
1: 16 na zegarach, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
2: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
1: Zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring teraz i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
3: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
4: Chłodno na północnym wschodzie, około 13 stopni. W centrum 16, najcieplej w okolicach Rzeszowa do 18, ale nerwowo w całej Polsce. Miejscami grzmi, pada, w drodze do domu darmowa myjka. Chmury biorą robotę na siebie.
5: Najlepsze polskie hity.
4: I wracamy z Baranowskim. Magda Fam też się przyłączy. Robert Jansson po drodze będzie czekał z Kubą Badachem, a teraz Sylwia Grzeszczak siada obok i flirtuje w SC2 z wami.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no szkoda, że już się skończyło. Męskie granie orkiestra, tegoroczne w SZ2. SK2. To jeszcze świat celebrytów, kolorowa prasa pisze. Milionowe interesy rodziny Pazurów. Edyta i jej mąż, znany aktor Cezary Pazura, killer, to biznesowi drapieżnicy. Na czym zarabiają? Reklamy, diety, perfumy. Proponuje jeszcze salon pedikir, ale taki z pazurem. Magda Fam w SC2.

0: Ponownie się w niej zakochujecie. Trzecie miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2 i Marisa. Zróbcie jej prezent w piątek na kolejne notowanie. A popołudnie pełne prezentów u Donalda Trumpa. No, prezydent Stanów obchodzi dzisiaj okrągłą 80. Za godzinę widzę tutaj w grafiku obiad ma rodzinny, bez rozmów o polityce, a potem spotkanie z VIP-ami. No i wśród VIP-ów nasz prezydent Karol Nawrocki również dostał zaproszenie, poleciał.
1: SK2.
0: Dzisiaj na urodzinach, a jest niedziela.

0: Rozpędzona Daria Zawiałow w SC2, hity na medal, sporo też medali zdobyliśmy w Portugalii, na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie. Ania Puławska zdobyła i to dzisiaj 6. srebrny krążek, gratulacje, a my wiosłujemy w stronę domu już za chwilę z Zalią i Margaret w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: I po reklamie.

0: Roztańczona, rozpędzona Margaret, Margaretka, najlepsze polskie hity tylko w SC2, a także najważniejsze i sprawdzone newsy, które już za chwilę i potem kontynuujemy to, co najlepsze przy polskich hitach. Powrotną niedzielę na drogach.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnie.

0: Ostatnia reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii. W tym momencie jest 6-6, trwa tiebreak, a w nim aktualnie jest 4-2 dla Polaka. Prąd śmiertelnie poraził trzy konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
4: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
3: Powiedział nam Martin Halesz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
5: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228. razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
3: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
6: Ogromny respekt, dzięki i honory dla honorowych krwiodawców w SC2. Najlepsza grupa. Urszula, Dawid Podsiadło, Natalia Zastępa już za chwilę. Czyli w naszych żyłach w SC2 płynie tylko polska muzyka i to jaka?

Co za popis w finale. Po wymagającym starciu wygrał holenderski turniej tenisowy Kamil Majchrzak. Jego historyczny wyczyn, a teraz Marela Rodowicz w historycznym kawałku Łatwopalni w SC2.

0: kwadrans po 17, a w SC2 przenosimy się teraz tam, gdzie ruszty nie stygną ani na chwilę.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville, producent bułek do burgerów i hot dogów na grilla. Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Plaża. Plaża w warszawskim Wilanowie. Tam trwa Grill Fest z słuchaczami SK2 i z Kamilkiem Noselem. Kamil, łączymy się z nim. Kamil, powiedz tam, co proponują mistrzowie grillowania na kolację. Prosto z ognia, bo to już jest ta godzina. Rozumiem, że rusztów jeszcze nie zdążyliście chyba ostudzić, prawda?
2: My ciągle grillujemy na plaży Wilanów. Trwa Grill Fest i odciągnąłem od grilla Artura, który jest ogniomistrzem i on potrafi kontrolować nie tylko to, co na grillu, ale i poza grillem. To najpierw przejdźmy do grilla. Co na naszym grillu zostało rzucone i co za chwilę pożeremy?
3: Na grillu rzucone są wszelkiego rodzaju warzywa, ponieważ warzywa są bardzo ważne. Najważniejsze jest mięso, ale warzywa też są ważne.
2: Marchewka, szparagi,
3: cukinia mini, ziemniaczki oczywiście, bo muszą być ziemniaczki. Do tego krewetki, bo to pójdzie wszystko z naszym łososiem, który wędzi się tam w dymie. No i za chwilę będziemy podawać.
2: Powiedziałeś dym, a ja wcześniej określiłem cię jako ogniomistrz. Proszę powiedz mi, rozszyfruj to wszystko. Co znaczy ogniomistrz w twoim wykonaniu?
3: Ogniomistrz w moim wykonaniu znaczy, że potrafię okiełznać ogień.
2: Czyli jesteś po prostu strażakiem?
3: Nie, strażakiem nie jestem, aczkolwiek zawsze o tym marzyłem, więc może ta ksywka się stąd wzięła, taki pseudonim artystyczny. Aczkolwiek dużo pracuję na otwartym ogniu też i grille pelletowe też są związane z dymem, z ogniem. No bo żeby powstał dym, to musi być ogień. Ale ten ogień, żeby powstał dym taki, który jest dobry do jedzenia, musi być odpowiednio ujarzmiony. Jego temperatura musi być ujarzmiona, to inaczej wszystko będziemy palić.
2: Czyli to weź zdradź, jak ujarzmić taki ogień?
3: No to są, co będę zdradzał, lata praktyki po prostu. Zapraszam na warsztaty, to się dowiecie wszystkiego.
2: Ja go podgrilluję trochę i może puści trochę farby. Dziękuję, pozdrawiamy z plaży Wilanów, bo tutaj smakowaliśmy na Grillfeście.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville. Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.
0: Jak grilluje razem z wami uwędzony Kamil Nosel, zobaczycie sami na Instagramie SK2. Los

0: Lady Punk w SC2. Jest taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W SC2 lądujemy teraz w roku, kiedy wprowadzono cukier na kartki w Warszawie. Warszawę zresztą z Katowicami połączono słynną drogą, tak zwaną gierkówką, drogą szybkiego ruchu, czyli rok 1976. Wtedy też amerykańska sonda Viking 1 wylądowała na Marsie pomyślnie, przesłała na Ziemię pierwsze w historii w ogóle kolorowe zdjęcia z bliska powierzchni Marsa, a w muzyce i to polskiej kosmiczne wiadomości, bo w tym roku Krzysztof Krawczyk rozstał się z zespołem Trubadurzy, zaczął robić karierę solową i stworzył taki numer jak Byle było tak. Na pewno kojarzycie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ciekawa jest historia tej piosenki. Powstała metodą tak zwanej rybki, czyli Krzysztof siedział w studiu nagraniowym i śpiewał takie przypadkowe słowa do melodii i przypadek sprawił, że powstał nie byle jaki hit.

0: Dodaj jej życiowe mądrości, nie daj się wesce 2 za 19 minut 18. W kalendarzu 14 czerwca takie jeszcze nietypowe święto mi dzisiaj wskoczyło właśnie tutaj do oczu z tego kalendarza. Dzień kąpieli mamy. Więc wskakując dzisiaj do wanny, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą...
1: SK2.
0: Kaczuszki. I kąpiemy bąbelki.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
6: Nowy Express Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły

0: na shell.pl.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.

0: Best 2 Moja i Twoja Nadzieja. Nadzieje mają dzisiaj na zwycięstwo podczas mundialowego spotkania Niemcy, którzy zagrają z Karaibską Wyspą. Ona ma mniej mieszkańców niż Gliwice, patrzcie, a na mundial się dostała. I to jest Curaçao. I nie mówię o przerwie na nawodnienie. Za chwilę godzina 18. I wracamy po krótkiej przerwie do najlepszych polskich hitów w WSC2.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa.

0: Tabak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: I po reklamie.
8: Jest 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Hordenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. A Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
9: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
8: Informował reporter Eski2 Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją. We'll be right back.

0: emocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadłeś?

0: Poprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przy snacki, zawsze przy meczu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: I po reklamie.

0: Zdejmuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
0: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Money, money, money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum

0: Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W całym kraju liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. W Kujawsko-Pomorskim na 1000 osób pobierających emeryturę przypada 119 pracujących emerytów.
2: Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła z około 575 tysięcy do blisko 880 tysięcy, czyli o 52,9%. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej. Choć liczba pracujących emerytów nadal stale rośnie, dynamika tego wzrostu jest obecnie znacznie mniejsza niż kilka lat temu. W 2017 roku liczba takich osób zwiększyła się o 93,5 tysiąca, rok później o 57 600, natomiast w 2025 roku wzrost wyniósł już tylko 6900 osób. Coraz więcej seniorów pozostaje aktywnych zawodowo mimo uzyskania prawa do emerytury. Na koniec 2025 roku na 1000 osób pobierających emeryturę przypadało 119 pracujących emerytów w województwie kujawsko-pomorskim. W skali kraju takich osób było 137. Kobiety wyraźnie dominują wśród pracujących emerytów. Pod koniec ubiegłego roku stanowiły 58,2% aktywnych zawodowo seniorów. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek. W województwie śląskim więcej pracujących emerytów stanowili mężczyźni, których udział wyniósł 51,5%. Ponad 96,8% pracujących seniorów to osoby w wieku co najmniej 60-65 lat i więcej. Średni wiek aktywnego zawodowo seniora wynosił 67 lat i 10 miesięcy. Wśród mężczyzn było to 69 lat i 6 miesięcy, a wśród kobiet 66 lat i 7 miesięcy. Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnionych na etacie. Umowa o pracę dotyczyła 37% aktywnych zawodowo seniorów. Niemal co trzeci prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a ponad 1/4 wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia. Sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej pozostaje branżą zatrudniającą największą liczbę emerytów. Pracuje w nim 17,2% aktywnych zawodowo seniorów, przy czym sektor ten zdecydowanie częściej wybierają kobiety. Stanowią one 25,2% wszystkich pracujących emerytów zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki. Mężczyźni najczęściej kontynuują pracę w przetwórstwie przemysłowym, gdzie zatrudnionych jest 14,8% aktywnych zawodowo emerytów. Seniorzy także chętnie pracują w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych i motocykli. W tym sektorze pracuje 12,5% emerytów.

Seniorzy także chętnie pracują w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych i motocykli. W tym sektorze pracuje 12,5% emerytów.

0: wiek, mobilność czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności. Wielu seniorów mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal chce pozostać aktywnych zawodowo oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.
1: Przekonuje Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
2: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
3: Mogą być różne powody. Albo trzeba dorobić, no bo wiadomo, emerytury nie są zbyt wielkie. No albo ktoś lubi to, co robi, to jest jego pasja. Ciężko mu się z tym rozstać. No różne mogą być powody.
4: Czyli albo dla zabicia czasu, albo rosnące koszty życia.
3: No tak, rosnące koszty, tak. No dla zabicia, no też zapewne niektórzy, może jak jest sam, ale niektórzy też, że kocha to, co robi i chce to dalej robić, nie? Są zawody, że można mimo wieku.
4: Zna pani takie przypadki właśnie, że ktoś już jest na emeryturze, ale jeszcze idzie do pracy?
3: No tak, znam takie. I właśnie z różnych powodów. Trzeba po prostu dorobić, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
1: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów. Co dla naszych przodków było prawdziwym skarbem? Złoto, srebro, a może przedmioty o wyjątkowym znaczeniu? Odpowiedź na to pytanie będziecie mogli poznać w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Od 13 czerwca na odwiedzających czeka wystawa Skarby pradziejowych elit w Europie Środkowo-Wschodniej.
5: Dzień dobry, nazywam się Ewa Bokiniec i jestem kuratorem wystawy Skarby pradziejowych elit w Europie Środkowo-Wschodniej i jestem pracownikiem oczywiście Muzeum Okręgowego w Toruniu, opiekunem zbiorów z okresu rzymskiego.
1: Skąd pomysł na zorganizowanie takiej wystawy w Toruniu? Czy tutaj okolice kujawsko-pomorskiego także są interesujące dla archeologów? Czy mamy tutaj zabytki, które przyjechały także z innych miejsc?
5: Zabytki przyjechały również z innych miejsc, bo właściwie z całej Polski, również z Krakowa, z Wrocławia, ale z Poznania, z Gdańska, z kilkunastu instytucji, która obdarowała nas naprawdę niezwykłymi zabytkami, bo będą na przykład takie, które są jedyne w Europie. Nie ma innych takich egzemplarzy. Będą też złote i przepiękna złota biżuteria kultury wielbarskiej sprzed 2000 lat, która pokazuje maestrię ówczesnych jubilerów. Będzie tutaj też mapa skarbów na samym wejściu, która uzmysłowi nam, z jakich stanowisk, z jakich miejscowości pochodzą te zabytki, które są na wystawie.
1: O jakim okresie czasowym możemy tutaj mówić?
5: Okres jest bardzo rozległy, bo sięgamy w zamierzchłą przeszłość, aż do czasów neolitu, do 4 tysiąclecia przed naszą erą, a najmłodsze zabytki będą pochodzić z tak zwanego okresu wędrówek ludu z 5 wieku naszej ery. Więc to jest 4,5 tysiąca lat taki czasu, który, tej głębi czasu, które będziemy mogli podziwiać.
1: Czym w takim razie są te tytułowe skarby, które będziemy mogli zobaczyć?
5: Skarby są bardzo różnorodne. Nam się najczęściej kojarzą chyba z hrabią Monte Cristo, ze złotem i tak dalej. Złota nie będzie brakować, bo będzie ponad 100 takich indywidualnych złotych biżuterii, złotych naczyń, srebrnych naczyń. Głównie srebro będzie, mniejszej ilości złoto. Niemniej jednak będą to też zabytki, które były w epoce kamienia skarbem dla ówczesnych ludzi. Dla nas właściwie w pewnym sensie już ponownie stały się po tych 5000 czy 6000 lat skarbem. Chodzi mi o krzemień pasiasty, który w 4 tysiącleciu przed naszą erą był wykorzystywany do wykonywania symboli władzy też, czyli takich siekier kamiennych, które toporów kamiennych, które służyły jako symbol wodza plemiennego, które potem przez tysiąclecia zostały zapomniane i w zasadzie dopiero współcześnie przypomniano sobie o walorach estetycznych tego krzemienia pasiastego. Będą też obiekty z brązu, unikatowe, absolutnie jedyne w Polsce i jedne z niewielu w Europie. Będzie największy skarb miedziany w Polsce z epoki neolitu właśnie, który jest jednym z nielicznych, z kilku w całej Europie. Będzie jedyny

0: przykład już z późniejszej epoki znacznie, ale też jedyny na przykład pas o znanej budowie, pas, który występował w książęta ówczesnych czasów, tak zwani książęta ówczesnych czasów używali. I no, tutaj będzie to ten jedyny egzemplarz, który jest dostępny w Europie.
1: Tutaj w opisie wystawy znalazłam taką informację, że te obiekty zmieniały swoją luksusowość, swój prestiż właśnie wraz z upływem czasu. I też było wspomniane m.in. o żelazie, że było takim materiałem, które wcześniej miały duże znaczenie. Obecnie no, myślę, że jest raczej szeroko dostępne.
0: To prawda. Zresztą dobrze wiemy, że jeżeli pojawia się jakaś nowinka, no choćby pierwsze telefony komórkowe były niezwykle drogie. To były często no, sumy wysokości jednej pensji, prawda? Więc tak samo było z starożytności, w tych zamierzchłych czasach. Jeżeli pojawiało się coś nowego, to było wówczas najbardziej wartościowe, to było elitarne, to myśleli, czy posiadali tylko przedstawiciele elit, przedstawiciele tak zwanej dawnej arystokracji. Tak samo było z żelazem. Na naszych ziemiach właściwie to dopiero od VIII wieku pojawia się taka większa ilość żelaza wraz z napływem tutaj ludów społeczności hasztackich i wówczas nawet dla nich to żelazo było tak wartościowe, że wykonywano nie tylko jakieś tam narzędzia, ale przede wszystkim biżuterię, żelazne naszyjniki, żelazne bransolety, żelazne szpile ozdobne do spinania szat. Obecnie dla nas to wygląda nie

oznaką też prestiżu, posiadać żelazne ozdoby, żelazne narzędzia. Od razu sytuowało to dane osoby w kręgu elit. Będzie tutaj też na wystawie właśnie jeden z pierwszych żelaznych mieczy.

0: wielu ludzi mogło sobie na to jeszcze pozwolić. Więc proszę sobie wyobrazić w czasach, kiedy żelazo dopiero w ogóle było nowością, dopiero wchodziło do użytku. Więc taki miecz był czymś po prostu niewyobrażalnie cennym, a jednocześnie pełnił funkcję symbolu władzy, symbolu pozycji społecznej.
1: Wyjaśnijmy może też, w jakich miejscach znajdowano te przedmioty, bo widziałam, że część na przykład w miejscach pochówków.
0: W ogóle pojęcie skarbu jest dość skomplikowane,

0: dopiero wchodziło do użytku, więc taki miecz był czymś wprost niewyobrażalnie cennym, a jednocześnie pełnił funkcję symbolu władzy, symbolu pozycji społecznej.
1: Wyjaśnijmy może też, w jakich miejscach znajdowano te przedmioty, bo widziałam, że część na przykład w miejscach pochówków.
0: W ogóle pojęcie skarbu jest dość skomplikowane,

0: cennego i może być to pojedynczy przedmiot, inaczej archeolodzy. Ale faktycznie takie zespoły niezwykle cennych zabytków, niezwykle cennych przedmiotów spotyka się w różnych miejscach. Nie tylko na cmentarzach, ale także w dziwnych, odosobnionych miejscach, dziwnych dla nas obecnie, bo po prostu gdzieś tam w Czarnym Polu są zakopane w jakiejś jamie, albo znajdujemy je w dawnych jeziorach, czy obecnie bagnach, czy torfowiskach. Okazuje się, domyślamy się oczywiście, że te przedmioty były zatapiane w wodzie albo zakopywane w ziemi z przeznaczeniem dla bóstw. Albo były to bóstwa związane z żywiołem wody, albo z ziemią, tak zwane bóstwa chtoniczne. Więc dla tych bóstw również składano na przykład różne skarby w jaskiniach. I to wszystko będą te różne kategorie skarbów będą pokazane na tej wystawie. Na pewno jednym z ciekawszych będą skarby z jaskini Werteba na Ukrainie obecnie, a udało nam się oczywiście tutaj sprowadzić z Krakowa, z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przepiękne naczynia tej kultury, figurki antropomorficzne, sztylety rytualne, kościane. Jest to niezwykle piękna ceramika i bardzo ciekawe figurki, być może przedstawiające Matkę Ziemię, które są w skali Polski unikatowym zbiorem, ponieważ tylko Kraków dysponuje tym zbiorem. Zazwyczaj jest oczywiście na stałej wystawie, natomiast nam udało się to na króciutki czas to sprowadzić i mam nadzieję, że wiele osób będzie zainteresowanych również tymi bardzo starymi obiektami, bo one pochodzą aż z 4000-lecia przed naszą erą, więc są wspaniale zachowane, przepięknie malowane naczynia. Można zachwycić się talentem tych prawdziwych garncarzy.
1: Jeżeli chodzi tutaj o odwiedzających, czy bardziej jest to wystawa dla osób, które interesują się historią, czy może też dla osób, które chciałyby po prostu zobaczyć coś ciekawego, coś o takim dużym znaczeniu, trochę się może dowiedzieć, jak tutaj by to pani widziała?
0: Myślę, że ta wystawa jest tak naprawdę dla każdego, bo ktoś kiedyś powiedział naprawdę coś takiego, co mnie też zainspirowało do stworzenia tej wystawy, a mianowicie, że skarb to nie tylko przedmiot, ale to z materii świata wyodrębniona ludzka nadzieja. W ten sposób to ktoś sformułował i uważam, że jeżeli tak spojrzymy na to, jeżeli spojrzymy na każdy przedmiot, że to jest taka zmaterializowana ludzka nadzieja, to moim zdaniem każdy może się również zastanowić nad tymi ludźmi, którzy te skarby pozostawili w ziemi, czy wrzucili do wody. Dlaczego oni to zrobili? Dlaczego dla nich ten skarb był nadzieją właśnie?
1: Te wszystkie nadzieje będziemy mogli oglądać w Toruniu, dokładnie
0: do 27 września, od 13 czerwca. Zapraszam serdecznie.
1: A więcej o wystawie przeczytacie na stronie muzeum.torun.pl.
2: Magazyn lokalny.
3: Marta Łazarska, zdobione wydmuszki to nie tylko polska tradycja. To pokazuje Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na wystawie w Arsenale możecie zobaczyć ponad 1200 obiektów, które zebrali w swojej kolekcji Aleksandra i Arkadiusz Bielicowie. Artyści pisankarze z Częstochowy mają w swoich zbiorach niezwykłe eksponaty. Od pisanek batikowych przez takie zdobione materiałami, ceramiczne, ołowiane, a nawet w kształcie zegarka. W przestrzeni wystawy w Toruńskim Muzeum Etnograficznym opowiedziała nam o kolekcji jej kuratorka Hanna Łopatyńska.
4: Znajdujemy się w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Jesteśmy w Arsenale i w Arsenale znajdziemy wyjątkową wystawę. Myślę, że nawet tych, którzy znają tradycję pisanek w Polsce, może zaskoczyć to, co udało się zebrać na tej kolekcji tutaj właśnie w Muzeum w Toruniu.
5: Faktycznie kolekcja jest wyjątkowa. Przez prawie 30 lat była tworzona przez jej właścicieli. Znajdują się w niej nie tylko pisanki wykonane przez panią Aleksandrę i pana Arkadiusza Beliców, czyli właścicieli kolekcji, ale również zebrane przez nich podczas wyjazdów, kontaktów z pisankarzami i z pisankarkami z całej Polski i z zagranicy. Także kolekcja jest bardzo bogata, różnorodna i pokazuje, jak duża pomysłowość i wyobraźnia cechuje artystów, którzy zajmują się pisankarstwem.
4: Gdybyśmy też mogły zdradzić,

0: Ile tych pisanek znajdziemy tutaj na tej wystawie, bo muszę przyznać, że jest tego sporo.
1: Cała kolekcja liczy około 1500. Tutaj na naszą wystawę nie wszystkie udało się zaprezentować. Jajek jest 1230. Mówię jajek, ponieważ na wystawie można oglądać nie tylko pisanki, czyli jajka zdobione różnymi technikami, ale jest również 43 jajek natura niebarwionych, rozmaitych ptaków. Od jajek zeberek, czyli tych najmniejszych, po

0: artystu. No właśnie nie wiem, jak nazwać osoby, które tworzą te pisanki?
1: To są na pewno artyści i niekoniecznie artyści ludowi. Nam w Polsce kojarzy się, że pisankarstwem zajmują się starsze lub młodsze panie, bo takie przeważnie przyjeżdżają do nas na nasze kiermasze, które zdobią jajka różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak batik czy technika rytownicza. Natomiast na świecie pisankarstwem zajmują się bardzo różni ludzie. Artyści, którzy na co dzień zajmują się sztuką wysoką, tak jest na przykład w Niemczech. Także pisanka niekoniecznie wiąże się z kulturą ludową. I tutaj jeszcze warto też dodać, że tradycyjnie pisankami nazywa się jajka zdobione techniką batikową, tak? Czyli takie jajka, na których pisze się woskiem wzory, a następnie się te jajka farbuje i te woskowe wzory się usuwa. Natomiast my tutaj pokazujemy jajka zdobione przeróżnymi technikami, które nie są tak faktycznie pisankami, no ale tutaj w tytule po to, żeby się nie zaciemniać obrazu, cała ta kolekcja jest nazwana kolekcją pisanek.
0: Mówiła Pani o różnych formach tych jajek, które mamy i różnego pochodzenia, ale też możemy zobaczyć, jak na różne sposoby te jajka są zdobione, bo tak jak wspominałyśmy, to nie tylko malowanie, ale to też często szydełkowanie, to zabawa z formą taką już nawet tkaniną, z drutem, no naprawdę wszystko.
1: Tak, i to zależy od kraju. Tak jak w Polsce jest tych technik bardzo, bardzo wiele i są one różnorodne i na przykład jest bardzo rozbudowana technika aplikacyjna, czyli polega na naklejaniu na przykład wycinanek malutkich, czy to są takie tradycyjne wycinanki ludowe, łowickie, czy takie w czarnym kolorze miniaturowe wycinanki, które znamy z kultury niemieckiej, czy wykonywane na szydełku jakieś kwiatki, czy suszone rośliny również, czyli technika aplikacyjna jest bardzo popularna w Polsce, ale są takie techniki, które wiążą się konkretnie z krajami, które na przykład u nas w Polsce nie są spotykane i właśnie do takich technik należy, tak jak tu Pani powiedziała, dekorowanie drutem miedzianym, to są w ten sposób powstają pisanki na Słowacji, w Czechach. I bardzo ciekawe są pisanki okuwane ołowiem, spotykane również na Słowacji, na Węgrzech, wykonywane przez kowali i teraz my tu pokazujemy pisanki kurze w ten sposób dekorowane, ale popularne są również na Węgrzech pisanki strusie dekorowane ołowiem i nawet jedna z takich pisanek jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie taka pisanka, na której umieszczono ponad 1000 małych podkóweczek. Czyli to są bardzo takie zaskakujące dla nas techniki, a w tych akurat krajach są w ten sposób dekorowane pisanki, są uznawane za jak najbardziej tradycyjne.
0: Tutaj Pani już wspomniała o kilku krajach, z których mamy te pisanki do zobaczenia w muzeum w Toruniu, ale jest ich więcej, bo to nie tylko Słowacja, nie tylko Węgry, są też bardziej odległe zakątki świata.
1: Bardziej egzotyczne, tak. No, duże zainteresowanie wzbudzają pisanki z wyspy Bali, pisanki malowane, tak jak tutaj u nas w Polsce te pisanki głównie się kojarzą ze świętami Zmartwychwstania, no to na Bali również mają te pisanki taki wymiar religijny, ponieważ w mitologii hinduskiej mowa jest o jaju, które pływało na praoceanie i z tego jaja właśnie po rozpadnięciu się na dwie części z tego jaja powstało niebo i ziemia. Czyli to jajo jako początek życia funkcjonuje w różnych religiach, w różnych kulturach i właśnie stąd ta tradycja zdobienia jajek również w tych krajach azjatyckich jest żywa. I tylko, że na tych jajkach na Bali troszeczkę inna ornamentyka jest. Są postacie z mitologii właśnie lokalnej, czy są jakieś rośliny, zwierzęta charakterystyczne dla tej wyspy. I nawet czytałam, że zdarzają się również na pisankach sceny z Kama Sutry, ale akurat na naszej wystawie takich pisanek nie mamy.
0: Ale są na pewno takie elementy, które mogą

0: formą okrągłego jajka, ale ja tak podejrzałam, że są tam takie rzeczy inspirowane pisankami, czyli no już takie bardziej nowoczesne, bardziej abstrakcyjne formy, które są gdzieś tam interpretacją współczesnej pisanki.
1: Tak, czyli jajko jest potraktowane jako tworzywo stworzenia, do stworzenia w ogóle dzieła całkowicie, które na pozór nie kojarzyłoby nam się z jajkami, czyli mamy na przykład mały telefon zrobiony z pisanki, kamerę czy zegarek, który też podobno chodzi. Są jajka, z których zrobiono puzderka z bukiecikami z włosów, które kiedyś to są akurat współcześnie wykonane, ale w XIX wieku tego typu puzderka były płominkami, które panny przygotowywały dla wybranych kawalerów. Są jajka, których inspiracją były prawdopodobnie jajka Fabergé, czyli takie puzderka zdobione drogocennymi, oczywiście w cudzysłowie, kamieniami na przechowywanie jakiejś na przykład biżuterii. Czyli jest bardzo dużo takich, no nie wiem czy bardzo dużo, ale sporo takich przedmiotów wykonanych z jajek albo inspirowanych, bo nie jestem pewna, czy to na pewno wszystko jest z naturalnych wydmuszek. Być może czasami są to jajka z innych materiałów, ale na pewno są to jajka.
0: Też na wystawie będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej kolekcji, bo mamy autorów tych kolekcji w formie filmu. Mamy też film, który pokazuje nam, jak niektóre zdobienia zrobić.
1: To jest jeden film, w którym Państwo Belicowie opowiadają o technikach, ponieważ duże zainteresowanie zwiedzających wzbudzają jajka wykonywane techniką wytrawiania. I właśnie na jednym z filmów pan Arkadiusz dokładnie tłumaczy, jak zrobić takie jajko wytrawiane. To jest bardzo skomplikowana procedura i długotrwała praca nad taką pisanką. Na wernisażu na przykład spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie oglądający wystawę byli przekonani, że te duże strusie z pisanki zrobione z tą techniką wytrawiania, że one są z jakiegoś tworzywa sztucznego zrobione. I dopiero jak obejrzeli film, w których pan Arkadiusz tłumaczy, wyjaśnia, w jaki sposób taką pisankę można zrobić, to dopiero do nich dotarło, że nie, to rzeczywiście jest wszystko zrobione z wydmuszek. Na końcu również można obejrzeć film, gdzie Arkadiusz zdobi pisankę techniką wypukłego wosku. To jest też bardzo ciekawa technika, popularna i w Polsce, i również w innych krajach, na przykład w Rumunii tego typu pisanki bardzo misternie wykonane są spotykane. I też na tej pisance, którą on tam wykonuje, tutaj u nas na filmie, zdobi w ornamenty popularną na pisankach huculskich, ponieważ te pisanki huculskie są, właścicielom kolekcji są szczególnie bliskie. Ich sporo wykonują właśnie pisanek inspirowanych tą sztuką huculską. Także i właśnie taka, dlatego z tego względu taką pisankę właśnie inspirowaną sztuką huculską wybrałam na nasze materiały promocyjne, która jest taką wizytówką całej wystawy.
0: No ja muszę przyznać, że też nie dowierzałam, że niektóre te pisanki nie są wydrukowane w jakiejś drukarce 3D, bo to w jaki sposób to misternie jest zrobione, zdobione, wycinane. No i też pamiętajmy, że cały czas mówimy o materiale bardzo kruchym, o jajku, a tutaj ten materiał jest po prostu w sposób przepiękny potraktowany.
1: Tak, zwłaszcza kruchość jest szczególnie doceniana przy pisankach grawerowanych. Otworki, one wyglądają tak, jak gdyby były z takiej nakrochmalonej koronki wykonane. Te otworki, ten ażur w tych wydmuszkach wykonywany jest na przykład wiertłem dentystycznym, czy są używane takie mini wiertarki, które modelarze pewno wykorzystują przy robieniu takich miniaturowych jakichś drobiazgów. Przy tej gablocie z tymi właśnie pisankami grawerowanymi wydmuszkami to jest właśnie największe takie niedowierzanie, że można to zrobić własnymi rękoma, no, ale trzeba mieć duży talent, żeby coś takiego zrobić.
0: Czy panią też jako kuratorkę tej wystawy zaskoczył jakiś obiekt albo coś przykuło szczególnie pani uwagę? No i też drugie pytanie, które się też z tym wiąże, to czy ta wystawa, taka forma wystawy też długo w pani głowie chodziła, czy to taki bardziej spontaniczny pomysł?
1: Na pierwsze pytanie trudno mi wybrać się na taką pisankę, bo to w każdej gablocie praktycznie jest coś takiego, co rzeczywiście wzbudzało zdziwienie i ponieważ tutaj my w zbiorach w mojej kolekcji muzealnej mamy tylko pisanki polskie, tak? Czyli te pisanki

0: raczej takie tradycyjne. Oczywiście też pozyskujemy współczesne jakieś pisanki tworzone nowymi technikami, ale no nie gromadzimy w jakiejś takiej wielkiej ilości, no bo nie sposób po prostu mieć wszystkich technik w zbiorach. Trudno byłoby mi się zdecydować, żeby wybrać tę jedyną. A jeśli chodzi o sam pomysł, to pomysł nie wyszedł od nas, tylko wyszedł od właścicieli kolekcji, ponieważ państwo Bylicowie przyjechali może ze 2 lata temu do nas na kiermasz, ponieważ to oni no, nie tylko są właścicielami, ale również tworzą pisanki, tak jak mówiłam. I wtedy jakoś tak się od słowa do słowa z dyrektorem porozmawiali i właśnie padła z ich strony ta propozycja, że mogliby swoją kolekcję u nas pokazać. Kolekcja nie była tak bardzo popularna, bo 12 lat temu była pokazywana pewno w mniejszym zakresie, no bo to jeszcze nie była tak bogata ta kolekcja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na jakichś takich mniejszych wystawach w Polsce, na jakichś takich wystawach pisankarskich, gdzieś tam na jakichś targach, głównie w Niemczech, ale takiej wystawy ładnej, aranżacyjnie, że już tak się pochwalę, i tak starannie przygotowanej, no to z tego, co Państwo Bylicowie mówili, to jeszcze nie mieli, także sprawiliśmy im wielką radość, stwarzając właśnie taką przestrzeń, żeby uwypuklić piękno tych ich zbiorów.
1: Tym bardziej zapraszamy do oglądania nie tylko pięknych, ale też misternie zdobionych pisanek, które myślę, że też mogą nas jako osoby odwiedzające nauczyć trochę cierpliwości, albo przynajmniej pokazać, że ta cierpliwość popłaca i wychodzi z tego coś pięknego. Tym bardziej, że wystawa, no będziemy mieli całkiem sporo czasu, żeby do niej zajrzeć tutaj w Muzeum Etnograficznym.
0: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Zależało na tym, ażeby jeszcze turyści, którzy przyjadą do nas w czasie wakacji, mieli okazję tę wystawę zobaczyć. No bo, tak jak powiedziałam, wystawa pisanki, no oczywiście wiadomo, że największą popularnością cieszą się w okresie wielkanocnym, przed Wielkanocą, ale należy na nie spojrzeć jako na dzieła niezależne od świąt i stąd nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można je oglądać przez dłuższy czas. Zresztą istnieją różne muzea pisanek, między innymi w Ciechanowcu czy w Kołomili, gdzie pisanki można oglądać przez cały rok.
1: A wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu możecie odwiedzać do 30 sierpnia.
2: Magazyn muzyczny.
3: W ST2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia ST2 mogli ciebie poznać.
4: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
3: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom? Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
4: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
3: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
4: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
3: I kto powiedział, Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
4: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
3: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
4: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
3: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
4: Wow.
3: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
4: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
3: Jeszcze były kasety.
4: Tak, tak. Mój brat z kolei tatował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
3: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
4: Oczywiście, oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu. No i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
3: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z Pijamą Porno.
4: Tak jest. Tak? Tak jest, zdarzyło się.
3: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
4: No bardzo fajnie. Ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty. Jak miałam 12-13 lat, to już...
3: W piżamie.
4: Tak, tak. Urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty Pijamy Porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze. To była dla mnie wielka przyjemność.
3: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak.
3: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
4: Tak jest.
3: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
4: Mam korzenie...
3: To jest zupełnie inny nurt.
4: Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
3: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
4: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie, ale tak poza tym to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
3: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliła.
4: Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy, tak mi się wydaje.
3: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
4: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie. Tak, dla lokalnej publiczności.
3: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu ASK2. Martyna Baranowska i jej serducho.

0: Studiu S2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje. Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką...

0: Trochę diablicą Martyną.
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry, do moich cioci i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia SK2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze SK2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę

0: do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
1: gitara
0: też.
1: To jest twój pierwszy instrument?
0: Pierwszy, totalnie, totalnie pierwszy.
1: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
0: Wydaje mi się, że akustyczna.
1: A teraz śmigasz na?
0: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
1: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
0: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
1: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
0: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
1: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
0: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
1: Bożena. To jest laska.
0: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
1: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
0: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
1: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
0: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
1: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
0: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
1: Cały bagaż dnia.
0: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
1: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
0: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
1: O czym opowiada ta piosenka?
0: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
1: Według ciebie, czym jest miłość?
0: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuje chyba jednak.
1: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
0: Oczywiście.
1: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
0: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie. A jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
1: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
0: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
1: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
0: Przyjaciel to jest, to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam...
1: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
0: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
1: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
0: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
1: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
0: Cześć.
1: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
0: Aha.
1: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
0: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
1: Właśnie patrzę teraz, pocztówki. Masz mnóstwo dziar.
0: Mam mnóstwo dziar i
1: to jest i historia część... z każdej twojej podróży?
0: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
1: To tak dla przykładu, tytułach. Na przykład tak, tu widzę skuterek.
0: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
1: Okej, okay. Poniżej?
0: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
1: Paluszki?
0: No, paluszki to dawno, dawno temu.
1: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
0: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, nazbierało się trochę.
1: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
0: Tak jest.
1: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
0: Tak jest. nie kolekcjonuję papierowych.
1: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
0: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
1: A kogo obserwujesz?
0: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
1: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
0: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
1: Nie ma takich fajnych fal na Bałtyku.
0: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
1: Trafić w pogodę,
0: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
1: To żywioł, jakim jest woda.
0: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę. Ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie, do tej wody.
1: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
0: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
1: Kundelki.
0: Bywa. No, nie ukrywam.
1: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
0: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z

0: jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby, to dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
1: Hejtowi mówimy stop.
0: Zdecydowanie.
1: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
0: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
1: Gdybyś mogła...

0: Chciałbym wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba, tak, tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A
1: tak.
0: 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Barańską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole
1: nie wiem,
0: to też
1: czy to jest tajemnica,
0: no, nie
1: czy
0: tajemnica.
1: Nie?
0: Może lubimy tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś,
1: no,
0: że
1: ale
0: wizytówki,
1: nic,
0: nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle
0: napisane.
1: Nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eski 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki, taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Mhm. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał parę.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska, było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: Studio Radia SK2, Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam cię serdecznie, cześć.
3: Cześć.
0: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
3: Tak, światowo. Wiesz.
0: Dlaczego?
3: tak wygląda fajniej, powiedzmy, niż takie normalne SZ.
0: Tomasz, ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
3: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział. Mhm.
0: Czy możemy poznać ciebie od początku? Jakim jesteś facetem?
3: Urodziłem się...
0: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej.

0: I zapytam.
1: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach w większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są, czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
0: Lubisz piosenkę T-Love? Warszawa?
1: Kocham, kocham.
0: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
1: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
0: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
1: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
0: Bardzo tam gryźli.
1: Tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od teorii.
0: Dla ciebie liczy się praktyka.
1: Tak myślałem wtedy. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie. Więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
0: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
1: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
0: Dużo śpiewać.
1: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
0: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
1: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak, tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie, że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo
0: byłeś
1: dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, co
0: krótko,
1: prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby mnie. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu Piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim, no my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przeszkadza.

0: ty też tak masz. 13 marca 2021 rok, podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
1: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
0: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim. Tą drogą już szedłeś sam.
1: To było na początku dla mnie bardzo trudne. Ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego. Każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała. Mhm. I ostatecznie...
0: Pomagaliście sobie nawzajem.
1: Tak.
0: Uzupełnialiście swoje jakieś braki.
1: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
0: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
1: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem i...
0: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
1: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miało swój koniec, a cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygodę przed kamerą i to w filmach oraz serialach Na Wspólnej czy Klan i zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem, mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Mm-hmm. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy.

0: Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Ach, nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których

0: Ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
1: Nie, no, piszę o tobie w Wikipedii.
0: No to rzeczywiście to jest...
1: Historia już cię zapamiętała.
0: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
1: Skromny jesteś.
0: Skromny, no to...
1: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
0: Ekstrawertyk zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
1: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
0: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Mm-hmm. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
1: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
0: No niegrzecznie, no.
1: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
0: No dokładnie, jeszcze mogę.
1: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022. Tak. Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
0: Tak, tak. To zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi, o tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w Four Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe. Ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a stany lękowe...
1: Nie miałeś
0: lękowe...
1: jeszcze 20 lat, nie?
0: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
1: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
0: Tak.
1: A tutaj już tyle na głowie.
0: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
1: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
0: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja, stany lękowe, to takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi, w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie, także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców i akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie pod

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w jak największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich korzystamy.

0: Cóż, no to byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga, jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Nie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Spróbuj tak.
1: Krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2, Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także to bardzo trudny moment dla mnie i napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, że jesteś słaby czy coś.

0: tam nazywał na Wocie per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle dwóch słów. Buonasera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast, jeżeli chodzi o Notelon, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie, to w ogóle występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? Jakby, no jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem, wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. W pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized
1: ciekawe,
0: luggage. Ciekawe,
1: może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś im się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: No Teleon to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji i festiwalu, który się

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski. I ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka. Musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś. No bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty. Bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda. Z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, to mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje. Ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz.
1: Ja
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz, piszemy przez S. Tomasz. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć.
2: SK2, magazyn muzyczny.

0: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
1: Magazyn muzyczny.
0: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
0: przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

triumf medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

Cała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

Fenomen zespołu Film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było

Gości lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Phil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Philomanii i platynie w album Phil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Phil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Phila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Phil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Phil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Phil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerujący, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją

Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał: kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek. Nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone.

2.0 początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go oczywiście jako podkład bez wokalu. A gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Mooga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż Zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała Mniej niż Zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa, myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano Mniej niż Zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek. Wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Lady Punk istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyki

muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka Suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzejący się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence.
wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem. A jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli, narzeczoną jak sen miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik, i nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała, ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 000 więcej. Cień Wielkiej Góry.

na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 000 więcej. Cień Wielkiej Góry, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i My. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów, Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy Cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst, i fascynująca muzyka. Polski rock składał się wówczas ze znanych i niezbyt oryginalnych komponentów, a tu usłyszałem coś, co stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla polskich melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie nagrania wytłoczyły wtedy 60 000 sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a polskie nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na okulniku, gdzie nagrywaliśmy w studiu polskich nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej, Przechodniem byłem między wami.
Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował

wokalista. Mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węglorza, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglorz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że Węglorz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze Skaldami nagrał przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglorz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P. Gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i Węglorz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku

początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zawojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach wygrzanych słońcem i on mi to puścił z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach Budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił Budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i osobiście pogratulować Borysewiczowi oraz Mogielnickiemu. Przed garderobą, wspominał perkusista, zatrzymało nas jednak dwóch rozrośniętych wszerz typów. Byli to ochroniarze zespołu. Dalej nie ma przejścia, usłyszeliśmy. Niech no któryś z was skoczy do Janka albo Mogiela i powie, że koledzy z Budki chcą ich odwiedzić, poprosił grzecznie Romek. Jeden z goryli na chwilę nas opuścił, po czym wrócił, oznajmiając: jest wyraźne polecenie, żeby nikogo nie przepuszczać. Spadajcie. Po tej historii Romek rozkleił się kompletnie. Nie mógł zrozumieć, jak on, który Jan.